0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia. Yeah.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest niedziela, 13 września.

Weź głęboki oddech. Właśnie w tym momencie, tu, gdzie teraz jesteś, razem z Tobą jest Bóg.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mamy przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad swym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus próbuje przekonać uczniów, że przebaczenie 77 razy to nie matematyka. To wezwanie do nieskończonej gotowości, by nie zamykać serca przed drugim człowiekiem. Zniechęcenie pojawia się wtedy, gdy zaczynamy liczyć krzywdy i mierzyć miłość własną miarą. Pomyśl, w jakich relacjach czujesz dzisiaj największy trud i zniechęcenie. Jeśli chcesz, możesz opowiedzieć o nich Bogu.

Bóg nigdy nie wyciąga listy twoich dawnych potknięć. Nie zniechęca się tobą, nie przekreśla cię w swoim sercu, nawet gdy ty sam siebie skreślasz. Drogą do nieskończonego przebaczenia innym jest pamięć o nieskończonej cierpliwości i miłosierdziu Boga. Jeśli chcesz, możesz Go teraz poprosić, by uzdolnił twoje serce do jeszcze większej miłości.

Miłosierdzie wobec drugiego człowieka nie oznacza zgody na przemoc, toksyczne zachowania czy brak zdrowych granic. Przebaczenie z serca to wewnętrzna decyzja, że nie pozwolę, by w moim sercu zakorzeniła się nienawiść lub pogarda. To zostawienie tej osobie przestrzeni na zmianę, nawet jeśli ta zmiana miałaby zająć lata. Wsłuchaj się ponownie w treść Ewangelii. Spróbuj usłyszeć w niej skierowane do ciebie słowa pełne łagodności i miłości.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad swym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

Jezu, proszę Cię, oczyszczaj moje spojrzenie, abym pamiętając o Twoim miłosierdziu wobec mnie, potrafił być miłosierny.

chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Milicz.
2: Milis.
1: 88
2: i 5 FM.

wraps around.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.
0: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Parara, parara.
7: Audycja parara. Ze starej płyty.
6: Piosenka jest dobra na wszystko.
8: Powróćmy jak za dawnych lat.
9: No cześć.
7: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją,
0: pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej.
1: Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm. O!
2: Tu Radio Rodzina.

Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. 3 minuty pozostały do godziny 10, a tym samym do transmisji mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej, na którą zapraszam naszych słuchaczy. To już za chwilę przygotowujemy się powoli do wspólnej modlitwy i prosimy o chwilę cierpliwości jeszcze. Gdzie te chłopcy?

0: Ze względu na problemy techniczne z transmisją mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej dzisiaj wyjątkowo będziemy transmitować mszę świętą z parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej we Wrocławiu na Nowym Dworze. Już teraz rozpoczynamy transmisję. Zapraszamy do udziału w Eucharystii za pośrednictwem Radia Rodzina.
1: Księdzu arcybiskupowi, cieszymy się Twoją obecnością, drogi gościu, i prosimy o modlitwę w naszej intencji, w intencji całej naszej wspólnoty parafialnej. A Eucharystia sprawowana jest w dwóch intencjach. Ksiądz Bartosz wyprasza dar życia wiecznego dla świętej pamięci Adama w 11. rocznicę śmierci Leontynę i Mieczysława z rodziny Knafen. Ja modlę się o uzdrowienie córki Anny, o łaski dla mamy Czesławy i o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych. Do tej intencji dołączmy nasze osobiste, które w dniu imienin naszej parafii chcemy przedstawić Panu Bogu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach. Pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

0: Czytanie z mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić. O rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu najwyższego i daruj obrazę. Oto słowo Boże.
1: Bóg niech będzie.

Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkim.

On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje.

nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win

bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu,

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi, całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do nóg i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim, prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu.

0: Myślę, że najlepszą definicję opatrzności Bożej podaje święty Tomasz z Akwinu. Nie znalazłem lepszej. Chociaż zajmuję się teologią już długo i wykładam i uczę nauki wiary wiele pokoleń studentów teologii. Najlepiej o opatrzności Bożej mówi jednak święty Tomasz z Akwinu. I co on mówi? Czym jest Boża opatrzność? Otóż według niego opatrzność Boża polega na prowadzeniu wszystkiego, co Pan Bóg stworzył, wszystkich rzeczy do ich celu. Do ich celu. Wiemy, że Pan Bóg stwarza jako Stwórca wszystko, co istnieje. Nic nie istnieje bez Jego woli. Ale też stwarzając każdą rzecz i może każdego z nas też oczywiście, Pan Bóg nadał stworzeniu jakiś cel. Żyjemy po coś. Każdy z nas powinien osiągnąć ten cel, jaki Pan Bóg zaplanował. Każdy z nas, ale także całe stworzenie. Jest taki cel. I to jest bardzo ważne, żeby nie żyć bez celu, bo to się może przydarzyć też. Ktoś żyje, nawet nie wie po co. Jaki jest cel tego życia? Otóż my mamy cel. I opatrzność Boża to jest takie prowadzenie Pana Boga, Stwórcy, który nas stworzył i odkupił, żeby nas, każdego z nas, doprowadzić do tego zamierzonego przez Niego celu. W łacinie to się finis nazywa. Tak Tomasz to mówi. Ordinatio omnium rerum ad finim. Ad finis, ad finem. Czyli do celu odpowiedniego. Finis, cel. Oczywiście Pan Bóg nam pokazuje ten cel. On nam mówi, no bo On przecież stwarza wszystko, jaki jest cel. I w różny sposób to możemy nazwać. Może najlepiej powiedzieć, że celem jest po prostu życie. Ale nie życie na tej ziemi, tylko życie wieczne. Życie w Bogu, uczestnictwo, jak to często też święty Tomasz z Akwinu powtarza, uczestnictwo, udział w życiu trynitarnym Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest ten cel. Żyć wiecznie w Bogu, który jest miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczestniczyć w tej wspólnocie Bożej. To jest ten cel, który widzi Pan Bóg. My do końca tego jeszcze nie widzimy, to znaczy widzimy przez wiarę. Wiara nasza pokazuje ten cel. Dlatego też w języku łacińskim słowo opatrzność brzmi w ten sposób. To jest providencja. Providencja, dokładnie należałoby przetłumaczyć widzenie do przodu. Providere, to jest w języku łacińskim widzieć. Widzieć do przodu. Pan Bóg widzi ten cel. My jeszcze nie do końca. Trudno nam czasem zobaczyć, ale możemy właśnie zaufać i zawierzyć, że ten cel jest wyznaczony. Pan Bóg to widzi, my jeszcze nie do końca, ale jak mówię dzisiaj w tym pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości Syracha, jak mówi Słowo Boże, pamiętaj o rzeczach ostatecznych. Pamiętaj o rzeczach ostatecznych. To jest to pamiętanie o tym, że mamy cel. Że mamy cel. I to jest opatrzność Boża, która nas do tego prowadzi. Chociaż, jak powiedziałem, ani oko, trudno nam zobaczyć, bo ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Co Bóg przygotował. Jest taki cel i to jest wspaniały cel dla każdego z nas. To jest dobra wiadomość, dobra nowina. Dzisiaj, którą musimy sobie przypomnieć w tę uroczystość opatrzności Bożej. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przez chwilę jeszcze zastanowili się w świetle Bożego Słowa, które też przed chwilą usłyszeliśmy. W jaki sposób Pan Bóg nas do tego celu prowadzi? Bo nas prowadzi. Bo sami tego celu nie osiągniemy, nie jesteśmy w stanie o własnych siłach dojść do tego celu ostatecznego, do życia wiecznego w Bogu. On nas prowadzi. On nas prowadzi. W jaki sposób? Słuchając dzisiejszej Ewangelii i przypowieści Pana Jezusa, możemy powiedzieć tak, że Pan Jezus odbiera nam ciężar, który nam utrudnia drogę. Bo ja chodzę trochę po górach, lubię chodzić jeszcze, daje mi Pan Bóg trochę sił. I pierwsze moje doświadczenie, jak byłem w wysokich górach, przez dłuższy czas. Chciałem wtedy zdobyć najwyższą górę Europy. Zdobyłem wprawdzie, tak, też. Ale moje pierwsze doświadczenie, razem z całą grupą, że mamy za ciężki plecak, że on nam tak przeszkadza iść, to się czuje tak po drugim dniu czy trzecim takiej wędrowania po tych wysokich górach. Czuję ciężar, nie mogę iść. Zamiast podziwiać piękne widoki, które są wokół mnie, to moja myśl wraca do tego plecaka i do tego ciężaru, który mnie przygniata, który mi utrudnia drogę, żeby dojść na szczyt. Żebyśmy kombinowali, żeby coś tam ująć z tej żywności, może za dużo wzięliśmy, żeby gdzieś tam po prostu ulżyć troszkę, nie dźwigać tego ciężaru. Jak ktoś dźwiga taki ciężar, to nie dojdzie do celu. Jest za ciężko. Otóż Pan Bóg nam odkłada, też zabiera ten ciężar. A tym ciężarem oczywiście na tej drodze do celu są nasze grzechy. Po prostu grzech nas przytłacza, a człowiek sam sobie nie może odpuścić grzechu. Nie da rady. Pan Bóg ma władzę odpuszczania grzechów. On nas uwalnia od tego ciężaru, który nam utrudnia drogę. I to jest ta konkretna pomoc Pana, żebyśmy doszli. Zabiera nam ten ciężar w konfesjonale. To właśnie się dzieje przede wszystkim. W tym sakramencie, który nam Pan Jezus zostawił. Możemy oddać Mu ten ciężar i On to weźmie i już będziemy mogli iść trochę lżejsi, prawda, do tego celu. I dlatego Pan Jezus nam w tym pomaga, żeby iść tą właściwą drogą. Pomaga nam jeszcze w tym, i myślę, że to jest ważne, to się da odczytać w dzisiejszej Ewangelii, że traktuje nas jak przyjaciół. On nam pomaga na tej drodze naszego życia jak przyjaciel. Zresztą Pan Jezus to wyraźnie też mówi w pewnym miejscu do uczniów. Nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi moimi. Dlatego możemy się czuć zawsze, i to jest prawda, przyjaciółmi Boga. On chce być naszym przyjacielem. A jeśli tak, to mówi do nas jak do przyjaciół. To nas traktuje jak swoich przyjaciół najlepszych. To mówienie do Pana Boga, tutaj chciałbym to zauważyć, że On do nas mówi, prowadząc nas do celu, podtrzymuje nas też przez swoje słowo. Nie tylko nam zabiera ten ciężar, ale jeszcze nam mówi, pociesza, dialoguje, można powiedzieć, z nami. Daje nam swoje słowo, Słowo Boże, które możemy usłyszeć, które jest ważne, które jest światłem i siłą dla naszego życia, dla naszej drogi właśnie, żebyśmy mieli siłę. Potrzebne jest Słowo Boże. Pan Bóg mówi do nas jak do przyjaciół. Kiedyś na to zwróciłem szczególną uwagę, bo to jest ważne, jak my do siebie mówimy. Już się nieraz przekonałem w swoim życiu, że jak mówię do kogoś ze złością, z gniewem, no to nie ma żadnego rezultatu. Przeciwnie. A jak mówię z miłością, z życzliwością, no to jest inaczej. To jest inaczej. Właśnie tak Pan Bóg do nas mówi, z życzliwością, z miłością. I tego mamy się od Niego też uczyć, tego mówienia do siebie nawzajem. Jest takie opowiadanie, które mi się też podoba trochę, tak? O tym mówieniu do siebie bez złości, bez gniewu, z życzliwością. Pewna kobieta miała problem właśnie z tym, to znaczy nie tylko ona, bo mąż też, mąż i żona, może tak, kłócili się za bardzo, często się kłócili, z byle powodu. Zaraz w domu wybuchała kłótnia, mówili do siebie w złości, wypominali sobie też różne rzeczy ciągle. Więc ta kobieta miała już tego dość, tak? No, chciała coś z tym zrobić, żeby nie kłócić się tak ciągle w domu. No i słyszała o pewnym takim zakonniku, który miał cudowną wodę, tak wszyscy mówili, o tej cudownej wodzie, która może dokonać jakiegoś tutaj cudu, prawda, coś zmienić w tej sytuacji. Więc udała się do tego zakonnika, mnicha, prawda, i pyta, czy ojciec ma taką cudowną wodę. Mówi, że mam. A czy mogę, może mi ojciec dać? Tak. Proszę jakieś naczynie, tam tylko zaraz dam pani tej wody cudownej. No i nalał jej do nie wiem, do jakiegoś naczynia trochę wody. No i ona mówi, co to już jest ta cudowna woda? Mówi, no tak, niech pani teraz pójdzie do domu i jak będzie taka sytuacja, już będzie napięta, będzie miało dojść do kłótni z mężem znowu, to proszę się napić tej wody. Ale proszę nie połykać. Ale proszę się nie połykać. Napić tej wody. Jak długo się da nie połykać. Tak. To już koniec opowiadania. Usłyszałem to opowiadanie. Do czego, jaka jest puenta? Myślę, że to już pewnie wiecie, ale chodzi o to, żeby wytrzymać ten pierwszy moment, w którym może dojść do kłótni, do sprzeczki, żeby nie powiedzieć w złości, odczekać moment. To napicie się tej wody i to trzymanie tej wody w ustach miało służyć temu, żeby ta kobieta nie mówiła wtedy, kiedy jest zdenerwowana do swojego męża. Żeby odczekała przez chwilę jeszcze, zanim ta złość nie przejdzie. No potem człowiek już inaczej mówi, prawda? Ja tego też się uczę. Pamiętam, jak kiedyś mówiłem w seminarium też o tym, to później klerycy na stole przełożonych stawiali nam karafkę z wodą. Żeby przełożeni nie mówili do nich ze złością. Tak? Więc to, no jest coś w tym, prawda? Chodzi o to, że Pan Bóg do nas mówi zawsze z życzliwością, z miłością. I to nas podtrzymuje, to nas niesie, to nam daje siły. Więc my też mamy do siebie tak mówić, żeby sobie wzajemnie pomagać, bo idziemy razem do tego celu wyznaczonego przez Pana. I to nasze mówienie, to święty Paweł też w innym miejscu mówi wyraźnie, niech wasza mowa będzie zawsze budująca, a nie taka przytłaczająca, czy właśnie mowa, która nie ma dobra, nie ma w tym dobra zupełnie. W złości, gniewie, to Słowo Boże dzisiaj dużo mówi też o gniewie. I dlatego, żeby dojść do celu, właśnie, mamy pozwolić się Panu prowadzić. On widzi ten cel. My mamy o tym pamiętać. Pamiętać o rzeczach ostatecznych, czyli o tym celu, jak mówi Księga Mądrości z Syracha, i iść za naszym Panem. I za naszym Panem, który nas prowadzi, i to, co najważniejsze chyba na koniec chcę powiedzieć, iść z zaufaniem. Mieć zaufanie, że ten pasterz, dobry pasterz, nasz Stwórca i Zbawca, wie, dokąd nas prowadzi. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, cokolwiek nas spotyka, On nas tak prowadzi, żebyśmy doszli do celu. A my mamy tak zaufać, żeby do tego celu dojść. Do życia wiecznego w naszym Bogu.
1: Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i Ojca Ziemi, wszystkich rzeczy ziemi i
2: ziemi, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jego Zbawiciela, Ojca Ojca i Zrodzone, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłem ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwy, zrodzone na nas wierzymy, z Bóg co Bóg prawdziwy, a przez Niego życie Chrystusa. On poda nas ludzi i da nam życie zbawienia, stąd z nieba, za sprawą wypaśnienia Tego, przyjął do nas na Chrystusa i stał się na niebie. Przyszłowano również za nas, po końcu rzeczy Jana, został umorzony i pogrzebany. I zmartwychwstał z rzeczy Ciebie, jak uznajmy Chrystusa. Stąd na niebie. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jezusa, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem słowo miał niebieskie chwale, który mówił przez proroka. Wierzę w Ducha Świętego, że on nie został z litości. Wyznaję Bogu wszechświata i oczekuję zgrzeszenia miała i życia wiecznego w żadnym świecie.
1: Dając się prowadzić Bożej opatrzności do celu, skierujmy nasze ufne prośby.
3: Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zawsze i wszędzie podążali drogą wskazaną w Ewangelii. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za sprawujących władzę, aby rządzili mądrze i sprawiedliwie, dbali o najbardziej potrzebujących i starali się o pokój na świecie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za nasze rodziny, aby zapanowały w nich zgoda, szacunek i wzajemne przebaczenie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za dzieci, młodzież i wychowawców, aby spotkania z wiedzą były dla nich wszystkich czasem zdobywania mądrości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się o uzdrowienie córki Anny, o łaskę dla mamy Czesławy i o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w szczególności polecanych w tej mszy świętej, zmarłych Adama, Leontynę, Mieczysława Knafel, aby spotkali się z miłosiernym Ojcem w wieczności. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za nas samych tutaj zgromadzonych, abyśmy o przebaczeniu potrafili nie tylko mówić, ale także umieli je prawdziwie okazywać. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Racz, Panie, z ojcowską troską spełnić nasze pokorne prośby i obdarz nas swoją miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność wierze przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez

przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się

0: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: O Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Módlmy się. Boże, Ty nas posilasz ciałem i krwią Twojego Syna. Kieruj nami przez Twojego Ducha, abyśmy świadczyli o Tobie nie tylko słowem, lecz także czynami i zasłużyli na wejście do Królestwa Niebieskiego przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę, usiądźmy, wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. Na początku mszy świętej pozdrawiałem chorych, którzy gromadzą się przed ekranami poprzez naszą internetową transmisję, ale też ta Eucharystia była dzisiaj, jak się dowiedziałem, transmitowana przez Radio Rodzina. Bardzo gorąco pozdrawiamy słuchaczy i tych wszystkich, którzy systematycznie w każdą niedzielę łączą się przez to radio z tymi, którzy są na Eucharystii w świątyniach. Przeżywamy 24. niedzielę zwykłą w ciągu roku i ona rozpoczyna tydzień wychowania. W naszej wspólnocie, jak wiemy, dzisiaj przeżywamy odpust ku czci Bożej Opatrzności. Właśnie dzisiaj za pobożne nawiedzenie naszego Kościoła, odmówienie w nim modlitwy Ojcze nasz, wierzę w Boga, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. To jest bycie w stanie łaski uświęcającej lub przystąpienie do spowiedzi, przyjęcie komunii świętej, odmówienie dobrowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Odpust można uzyskać, można ofiarować wyłącznie za siebie lub za jedną osobę zmarłą. Witamy w naszej parafii raz jeszcze księdza prałata Włodzimierza Wołyńca, który głosi dzisiaj Słowo Boże i będzie przewodniczył sumie odpustowej o godzinie 12. Również dzisiaj o godzinie 19 odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Po nabożeństwie zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na nową figurę Matki Bożej i budowę kaplicy fatimskiej. W poniedziałek przypada 71. rocznica urodzin papieża Leona XIV. Pamiętajmy w modlitwie o następcy świętego Piotra. W najbliższy wtorek kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu będzie nieczynna z powodu na konieczność przeprowadzenia generalnego sprzątania. W środę, piątek i sobotę w kościele w Polsce rozpoczynają się kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców. Warto w te dni ofiarować w ich intencji swoje modlitwy, podjęte umartwienia czy ofiarę jałmużny. W najbliższy czwartek przypada 87. rocznica radzieckiego najazdu na Polskę. Otoczmy w tym dniu naszą ojczyznę gorącą modlitwą, by nigdy nie powtórzyła się już taka tragedia. W piątek 18 września o godzinie 19 w kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie pierwszej komunii świętej, na które zapraszamy rodziców klas trzecich szkoły podstawowej. W sobotę z racji 19 dnia miesiąca o godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta zbiorowa za przyczyną świętego Józefa Nowodworskiego. Intencje prosimy składać w zakrystii bądź też w kancelarii. W
przyszłą niedzielę o godzinie 11:30 msza święta zbiorowa za żywych. Dzisiaj przy naszym kościele odbywa się kiermasz dla Betlejem, którego celem jest pozyskanie środków finansowych dla Domu Pokoju w Betlejem, prowadzonego przez siostrę Elżbietanki. Przed kościołem są przeróżne dewocjonalia z drzewa oliwkowego, są różańce, krzyże, inne rzeczy, które szczególnie teraz, kiedy w Ziemi Świętej nie ma pielgrzymów, nabierają dla sióstr szczególnego znaczenia, bo one naprawdę dają utrzymanie dla tych sierot, którymi się siostry opiekują. Nawet gdyby ktoś miał kupić piąty różaniec i on miałby być gdzieś tam w torebce czy w kieszeni jako różaniec rezerwowy, to niech będzie, ale będzie to piękna pomoc dla tych sióstr i dla tych dzieci, którymi się one opiekują. Z reguły przy okazji odpustów są kiermasze. Można kupować, nie wiem, jakieś rzeczy typu korki, jakieś wiatraczki, jakieś gumki, jakieś wisiorki. U nas tego nie ma, ale jest ten kiermasz na dobry cel. Proszę Was o to. Za tydzień Komitet Budowy Kościoła przeprowadzi zbiórkę ofiar na kontynuowanie prac w naszym kościele. Za wszelkie wsparcie bardzo gorąco Wam dziękuję. Już niebawem, myślę, że koło miesiąca, jak wejdziemy tutaj na dach i będziemy kontynuować pracę na dachu. Zgodnie z decyzją księdza arcybiskupa w niedzielę 20 września będzie zbiórka ofiar na kontynuowanie prac remontowych organ w katedrze. Bardzo duże przedsięwzięcie i trzeba troszkę środków. Katedra nie jest w stanie sama tego uczynić, natomiast jeśli wszyscy połączymy siły, to na pewno to się uda uczynić. Bardzo gorąco Was zachęcam do dopisania się jeszcze na pielgrzymkę Świata Ludzi Pracy w przyszłą niedzielę. Wyjazd będzie o godzinie 6 rano sprzed naszego kościoła. I w planach jest tam udział we mszy świętej na wałach. O godzinie 11 będzie przewodniczył arcybiskup Zieliński, a Słowo Boże wygłosi nasz ksiądz arcybiskup metropolita. Wrocławska Solidarność organizuje tegoroczną pielgrzymkę. Z Wrocławia jedzie 6 autokarów z Solidarności. No i chciałbym, żeby ten autokar też od nas pojechał. Brakuje jeszcze około 10 osób. Proszę, nie zwlekajcie, tak by przez te 10 osób nie pojechała pielgrzymka. No szkoda by było. Dopisać się do zakrystii, przyjść, podać PESEL, bo PESEL jest potrzebny do ubezpieczenia. W kalendarzu liturgicznym w poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża, we wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, w środę wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana biskupa i w piątek świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, a szczególnie patrona dzieci i młodzieży. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, mocą Bożą strąg do piekła.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej we Wrocławiu na Nowym Dworze. Wyjątkowo dzisiaj ze względów na problemy techniczne z transmisją z Archikatedry Wrocławskiej. Jest 13 dzień września. Przy mikrofonie Judyta Exner. 9 minut po godzinie 11 na naszej antenie teraz The Dumplings.

0: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
1: 16 minut po godzinie 11, dziś niedziela, 13 dzień września. Na Dolnym Śląsku pochmurno i z tych chmur może popadać, m.in. we Wrocławiu, w Oleśnicy czy Jeleniej Górze. Maksymalne temperatury dla naszego województwa w dniu dzisiejszym to 20 stopni i tyle właśnie będzie we Wrocławiu. Teraz mamy stopni 16, temperatura rośnie, zachmurzenie jest pełne, wieje także delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne niskie, jakość powietrza dobra.
0: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
2: Reklama.
3: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Reklama.

Bardzo przyjemnie wspólnie się gra ten utwór. Ja dołączyłam do takiej grupy ukulele na moim osiedlu, na Grabiszynku. No i ostatnio właśnie graliśmy razem na festynie i to były i dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z muzyką, z graniem, i dorośli, także świetnie grało się razem. Mam nadzieję, że kolejne takie występy przed nami. A teraz trochę o muzyce dziecięcej. Ja mam dwoje dzieci, Liliankę i Marcela. 5 i 3 lata i dużo zdarza nam się słuchać muzyki dziecięcej, często podróżując właśnie. To jest taki czas, kiedy oni są przy sterach i decydują, czego słuchamy. I ta muzyka jest różna, nie zawsze się podoba dorosłym, muzyka dedykowana dzieciom, ale najpiękniejsza chyba jest taka, która jest po prostu dla wszystkich. I taka jest muzyka zespołu Czereśnie. Ostatnio odkryłam taki zespół pochodzący z Warszawy, skład, bardzo dużo różnorodnych instrumentów, trochę etnicznych, powiedziałabym, ale naprawdę różnych. I myślę, że wartościowe przesłanie, tutaj następna piosenka będzie o tym trochę, co jest bardzo ważne w rodzinie, a może i najważniejsze. Zespół Czereśnie na antenie Radia Rodzina. Teraz.

0: nowość na antenie Radia Rodzina. Od września pojawia się nowa audycja w sobotę. Jest kilka nowości, a jeśli chodzi o niedzielę, to o godzinie 13 zapraszam Was na audycję Poznacie Prawdę. Czym jest prawda? To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku. Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o wierze, o teologii, nauczaniu Kościoła i o człowieku w Bożym planie? Audycja powstaje w Radiu Warszawa, a my we współpracy z Radiem Warszawa właśnie będziemy emitować także tą audycję na antenie Radia Rodzina. Prowadzi Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk. Zapraszam już dzisiaj o godzinie 13. To będzie audycja cykliczna w każdą niedzielę o godzinie 13. Poznacie prawdę. Zaczynamy już dziś.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

Anna Maria Jopek na antenie Radia Rodzina. 37 minut po godzinie 11. Już teraz zapowiadamy zbliżające się na antenie Radia Rodzina intencje. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie. Numer, jaki należy wybrać, to 71 322 20 22. Możecie także nieprzerwanie wysyłać do nas SMS-y ze swoimi intencjami na numer 71 48. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22. Możecie także wysyłać do nas SMS-y ze swoimi intencjami. Wiadomość kierujemy na numer 71 48, a treść należy poprzedzić słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Mamy pierwsze dzisiaj połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam, żeby pomysł szpitala na Pastera się sprawdził, bo nie chcę być od razu Jezusem. I nie żyłem się bardzo wszystkich zmarłych, żyjących z rodziny przyjaciół oraz

0: Jest z nami kolejna słuchaczka, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę. Intencja wiadomo, Panu Bogu, dziękuję.
0: My również dziękujemy i przyłączamy się do tych intencji.

Otrzymaliśmy wiadomość z intencją, z prośbą o modlitwę, o radość życia wiecznego i przebaczenie grzechów dla Heleny, dla zmarłych, z rodziny i za duszę w czyśćcu cierpiące.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maryjo z Guadalupe, piękności nasza, dziękuję, przepraszam. Błogosław Pawełkowi, dziecio Michaelowi i mnie, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni, bezpieczni. Maryjo kochana, popraw nasze warunki materialne i bytowe. Maryjo kochana, dopomóż, aby moja operacja przebiegła pomyślnie, bo już niedługo będę miała operację. Proszę wszystkich radiosłuchaczy o modlitwę w tym dniu. Maryjo kochana, błogosław Pawełkowi, aby zdrowy, cały, szczęśliwy wrócił z podróży, żeby mu się dobrze wiodło i darzyło. Maryjo kochana, ześlij swoje łaski na Panią Marię z Jaszkotle. Maryjo kochana, błogosław wszystkim ludziom na całym świecie, aby nie było wojen, niesnasek, niepokojów, aby po prostu nastał pokój i spokój na całym świecie. Dla wszystkich radiosłuchaczy oraz redakcji Radia Rodzina chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
0: Bóg zapłać. Przyłączamy się do tych intencji. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę, życząc błogosławionego dnia. Bardzo dziękujemy.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 2022. Czekamy także na Wasze wiadomości SMS-owe. Wysyłajcie je na numer 71 48, a treść wiadomości poprzedźcie słowem intencje.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, do dzisiejszych intencji chciałabym dołączyć prośbę o błogosławieństwo dla mnie i dla męża z okazji zbliżających się urodzin naszych, a także o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla synowej, która jest w stanie błogosławionym, oraz o szczęśliwą podróż, która mnie czeka w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich pracowników Radio Rodzina i radiosłuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy, przyłączamy się do tych intencji i również pozdrawiamy.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegły końca. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę i zapraszam do tego, by z nami pozostać. Teraz czas na modlitwę południową aniołem pańskim na antenie Radia Rodzina już teraz.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: 9 minut po godzinie 12 sprawdzamy prognozę pogody. 18 stopni we Wrocławiu, temperatura wzrośnie tylko o 2 stopnie i to będzie maksymalna temperatura dzisiaj na Dolnym Śląsku, 20 stopni. Zachmurzenie jest pełne we Wrocławiu, popada także tutaj. Wilgotność powietrza jest duża, ciśnienie atmosferyczne niskie, a jakość powietrza dobra. Warunki biometeo umiarkowane. W dniu dzisiejszym tak wygląda pogoda, a jutro bardzo podobnie, choć trochę cieplej.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Dziesięć minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj jest niedziela, 13 dzień września, a że wrzesień, to sprawdzimy wrześniową ofertę edukacyjną w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Porozmawiamy z Karoliną Rzepką za chwilkę po godzinie 12.10, a na naszej antenie teraz Teksański i Hej!

0: a już teraz przenosimy się do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
1: Znajdujemy się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a ze mną rozmawia Karolina Rzepka, edukatorka tego muzeum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I porozmawiamy o ofercie edukacyjnej muzeum i jego oddziałów. No to na początku poproszę Ciebie o wymienienie tych wszystkich oddziałów może.
2: Gmach główny, Muzeum Etnograficzne, Pawilon Czterech Kopuł oraz Panorama Racławicka.
1: No i właśnie przedstawimy dla naszych słuchaczy, jak wygląda oferta edukacyjna w tych oddziałach, co czeka na Was we wrześniu.
2: Przede wszystkim zapraszamy do korzystania z naszej oferty lekcji muzealnych, które są rozmową o sztuce podczas spaceru po galeriach oraz lekcji z warsztatem, które kończą się aktywnością plastyczną. W swojej ofercie posiadamy również podchody polecane klasom od 4 do 8, które są formą aktywizującą odbiorcę. Grupy samodzielnie przemieszczają się po galeriach muzealnych w poszukiwaniu zadań. Dla najmłodszych posiadamy w ofercie zajęcia zadaniowo-ruchowe, jak Piraci w Muzeum czy Muzealna Szkoła Czarownicy Tekli, ale pracujemy również z grupami o różnych potrzebach i z niepełnosprawnościami. W naszej ofercie znajdą Państwo również zajęcia dla osób z chorobami otępiennymi. Zapraszamy również odbiorców na oprowadzania po naszej kolekcji we wszystkich oddziałach, już wspomnianych, w gmachu głównym, w którym prezentujemy sztukę dawną, w Muzeum Etnograficznym, w Pawilonie Czterech Kopuł z kolekcją sztuki współczesnej oraz do Panoramy Racławickiej, w której od listopada do końca marca prowadzone są lekcje muzealne. To wyjątkowa okazja, aby porozmawiać o tym niepowtarzalnym dziele, ponieważ na co dzień Panorama jest prezentowana w formie komentarza, w formie seansu. Jest prezentowana z komentarzem w formie seansu. W ofercie posiadamy również aktywności dla indywidualnych odbiorców. Są to różnego rodzaju wykłady dla dorosłych, zajęcia ruchowe, plastyczne, dla najmłodszych odbiorców, młodzieży, jak i dorosłych. A od 27 września rusza nasz coroczny, cieszący się ogromną popularnością kurs historii sztuki. Warto wiedzieć, że można zakupić karnet od razu na cały semestr. We wrześniu aktywnie bierzemy udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Z tej okazji mogą Państwo wysłuchać wykładu w gmachu głównym o burzliwych dziejach Panoramy Racławickiej. Ja w ramach warsztatu opowiem najmłodszym odbiorcom o naszym szklanym dziedzictwie. Porozmawiamy o eksperymentach i dorobku polskich projektantów szkła. Zastanowimy się też, dlaczego przedmioty sprzed kilkudziesięciu lat wciąż znajdują się w wielu polskich domach i co mogą nam powiedzieć o historii, estetyce oraz odpowiedzialnym podejściu do rzeczy. Nie zabraknie również bardzo ciekawiącej naszych odbiorców perspektywy konserwatorskiej, bo jednym z wykładów będzie można posłuchać o perypetiach bezbronnych dzieł sztuki. Zapraszamy także do uczestnictwa w stałych cyklach realizowanych w oddziałach. W Pawilonie Czterech Kopuł są to spotkania o 4 pod kopułami, czyli oprowadzania w piątki o 16, Dotknij Muzeum, warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku czy muzealne poruszenie, zajęcia ruchowe dla dzieci. W gmachu głównym najmłodszych odbiorców zapraszamy na weekendowe zajęcia z cyklu Z rodziną do muzeum czy Zostań cudotwórcą, a dorosłych na oprowadzania towarzyszące aktualnym wystawom czasowym lub na wykłady z takich cykli jak m.in. Mój Śląsk Fascynacje, Kobieta w świecie sztuki, Sztuka Europy z bliska czy dla fanów grozy Mroczne oblicze Dolnego Śląska. W Muzeum Etnograficznym zapraszamy na cykl Weekend z etnografią, w ramach którego odbywają się wykłady i oprowadzania dotyczące kolekcji, a dzieci na Etno w południe, niedzielny cykl warsztatów przybliżający tradycje roku obrzędowego, ludową muzykę i rękodzieło. Zapraszamy również do śledzenia wydarzeń towarzyszących wystawom czasowym, jak Stulecie w Pawilonie Czterech Kopuł, które mogą Państwo zobaczyć do końca roku, czy Maestro i Uczniowie. Wystawa czasowa, która będzie dla Państwa od 27 października prezentowana w gmachu głównym, dotycząca Szkoły Snycerskiej w Cieplicach. To tylko wycinek naszej działalności. Zachęcamy do regularnego zaglądania na naszą stronę internetową mnwr.pl.
1: Bardzo dużo powiedziałaś, oferta rzeczywiście jest bardzo, bardzo bogata. Jak Cię w tym wszystkim nie pogubić? Może byś miała taką wskazówkę dla naszych słuchaczy, od czego zacząć, jak ktoś chce właśnie zacząć przygodę z edukacją w muzeum?
2: Zachęcamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych. Tam co miesiąc są publikowane takie graficzne kalendaria. Łatwo jest zlokalizować, które wydarzenie dotyczy którego oddziału, ale też właśnie kalendarium na stronie internetowej muzeum. Cały miesiąc, cały rozkład jazdy we wszystkich naszych oddziałach skompresowany w jednym miejscu, więc tutaj już można dopasować wydarzenie do swoich preferencji. Dnia, godziny, konkretnego oddziału, bo przecież lokalizacja w tak dużym mieście też ma znaczenie.
1: Oczywiście, z racji tego, że ja jestem tutaj z Radia Rodzina, to bardzo interesuje mnie oferta rodzinna i chciałam, żeby to wybrzmiało, że ta oferta jest skierowana już do rodzin z bardzo małymi dziećmi, prawda?
2: Prowadzimy zajęcia dla wielu grup wiekowych. Najmłodsza grupa to 3-5 lat. Ja najczęściej prowadzę dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ale zdarzają się też zajęcia dla młodzieży, także wszyscy w muzeum będą na pewno mile widziani. I też zachęcam, by zaglądać na wydarzenia dotyczące wszystkich naszych oddziałów, bo staramy się, aby ta oferta była jak najbardziej różnorodna i by zajęcia dla konkretnej grupy wiekowej nie dublowały się między sobą. Więc nawet jeśli w gmachu głównym tak się trafi, że w dany weekend nie będzie wydarzeń pod dziecko w określonym wieku, to może się okazać, że będzie w pawilonie Czterech Kopuł czy w Muzeum Etnograficznym.
1: Dobrze, a teraz w takie najbliższe wydarzenie, na które możemy zaprosić, którego warto nie przegapić.
2: Jeśli chodzi o ofertę dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, to myślę, że będą to zajęcia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w gmachu głównym 19 września. Porozmawiamy o polskich projektantach szkła.
1: Brzmi bardzo ciekawie. Bardzo dziękuję. Ze mną rozmawiała Karolina Rzepka, edukatorka w Muzeum Narodowym. No i niezmiennie zapraszamy do tego, żeby odwiedzać muzea. Nie raz, nie dwa, tylko jak najczęściej.
2: Jak najbardziej. Czekamy na Państwa.

30 minut po godzinie 12. Dzisiaj, 13 września, obchodzimy dzień całowania chłopaków w usta. Panie całują panów i to właśnie prosto w usta, a na naszej antenie już teraz zrobi się całuśnie.

0: To Monika Brodka na antenie Radia Rodzina. 20 minut pozostało do godziny 13. We Wrocławiu powstał dom dla młodych. Otwarcie już w październiku. Co to takiego? Posłuchajcie. Przestrzeń domu dla młodych tuż obok Katedry Wrocławskiej będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. To odpowiedź na dzisiejszą sytuację młodych ludzi, którzy na przykład przesiadują między lekcjami w galeriach handlowych, dojeżdżają do Wrocławia z innych miejscowości, szukają przyjaźni wśród rówieśników. Każdy przychodzący tam zostanie przyjęty. Na drzwiach tego domu nie będzie miernika temperatury, wiary, poglądów, pochodzenia czy zamożności, mówi ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
1: Nasz dom dla młodych wpisuje się w taki oratoryjny styl duszpasterstwa młodzieży, który od kilku lat już jest w polskim episkopacie i w polskich duszpasterstwach młodzieży jakoś szczególnie promowany, bo widzimy ten problem, że młodzi ludzie często w dużych miastach nie mają gdzie pójść po lekcjach, albo chodzą do szkoły w dużym mieście, ale muszą kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów po południu dojechać, dlatego galerie handlowe są oblegane, dworce, jakieś skwery czy place. Czasami nawet na to jest zwracana dosyć poważna uwaga, co z tymi młodymi zrobić. Dlatego my wychodzimy temu naprzeciw. Lokalizacja jest świetna, to jest Ostrów Tumski. Wiele dróg młodzieży w tym miejscu się krzyżuje. Dom dla młodych właśnie ma być domem. Często słowo dom dla młodych bywa już powoli obce. Spotykam się z takimi słowami, które padają z ust młodych ludzi, że weekend był u taty, weekend był u mamy. I kiedy zapytałem młodej dziewczyny, a czy ty masz dom? Ona powiedziała, no ciężko mi jest to powiedzieć. My oczywiście nie będziemy w tym domu dla młodych tworzyli bazy noclegowej, ale chcemy zrobić tam miejsce, które będzie miało przyjazną atmosferę. Każdy tam ma być przyjęty. Na drzwiach tego domu nie będzie miernika temperatury wiary, poglądów, pochodzenia czy zamożności. Każdy tam zostanie przyjęty. I tam będą różne też strefy, w których ci młodzi będą się mogli rozwijać, ale też będą mogli po prostu spędzić czas, czy będą mogli być wysłuchani przez dorosłych wolontariuszy, którzy ten swój czas będą im tam poświęcać.
0: Opiekę nad tym miejscem sprawuje Fundacja Młodzi Młodym oraz diecezjalne duszpasterstwo młodzieży archidiecezji wrocławskiej. Dom dla młodych tworzy dziś ponad 200 osób, mówią uczniowie wrocławskich szkół średnich Maja Lenart i Kuba Najda.
2: Ja uczę się w Urszulankach. Mam 16 lat i trafiłam do DDM-u poprzez ogłaszanie wydarzeń. Na początku byłam w innej wspólnocie, jednak po prostu mi nie podpasowała. Byłam bardzo zestresowana, czy w ogóle ci ludzie mi podpasują, czy będzie taka miła atmosfera. Właśnie zostałam bardzo ciepło przyjęta i bardzo dobrze wprowadzona. Poczułam się taka otulona, jak rzeczywiście w domu.
3: Ja do DDM-u trafiłem w pierwszej klasie liceum, w liceum numer 16. Uczył mnie religii ksiądz Piotr. Tak się właśnie dowiedziałam o DDM-ie. Moje pierwsze spotkanie to pojechałem na rekolekcje sylwestrowe do Henrykowa. Można poznać wielu bardzo dobrych i ciekawych ludzi. Mamy też często przed różnymi spotkaniami integrację. Wydaje mi się, że całym fundamentem tej wspólnoty jest wiara.
0: Brakowało miejsca, które służyłoby budowaniu wspólnoty, dodaje duszpasterz młodzieży.
1: Diecezjalne duszpasterstwo młodzieży mocno ewoluuje. Ono jest instytucją działającą w ramach kurii archidiecezjalnej. I więc koordynuje i opiekuje się młodzieżą na terenie całej archidiecezji wrocławskiej. Jest ponad parafiami, wspólnotami. Ma to wszystko spinać i łącznie z Fundacją Młodzi Młodym organizować różne wydarzenia i wspierać lokalne duszpasterstwa młodzieży. Jednak od kilku lat, dzięki Panu Bogu, wokół duszpasterstwa młodzieży zaczęli gromadzić się młodzi, którzy nie chcieli tylko przyjść na jeden event, ale tworzyć wspólnotę. I tak się zdarzyło, to jest świetne. Na ten moment na grupie na WhatsAppie mamy około 250 osób, które się jakoś identyfikują z tą grupą. Na spotkania przychodzi około kilkudziesięciu osób.
4: A jak często macie spotkania?
1: Co tydzień. I nawet były wakacje, mieliśmy wyjazd na Festiwal Życia, czy takie spontaniczne czasami spotkania, czy wyjazd jednorazowy na taki dzień skupienia. Więc ta młodzież się dziś przewija. To rzeczywiście jest młodzież z całej archidiecezji wrocławskiej, a nawet spoza jej granic. Osoba, która najdalej dojeżdżała w ubiegłym roku na spotkanie, mieszkała aż za Namysłowem, to już prawie pod diecezją kaliską. Ale także pojawiały się dziewczyny z diecezji świdnickiej. Naprawdę jesteśmy otwarci na każdego młodego człowieka.
0: Dom dla młodych powstał dzięki wsparciu księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, dotacji samorządu województwa dolnośląskiego oraz ofiarności darczyńców. Przyjęcie, takie wielkie przyjęcie, spotkanie młodych archidiecezji wrocławskiej 3 października. Więcej informacji na naszej stronie w zakładce Kościół.

3 minuty pozostały do godziny 13, a po godzinie 13 zapraszam na nową audycję Poznacie Prawdę, która powstaje na antenie Radia Warszawa we współpracy właśnie z tamtą rozgłośnią. Będzie możliwe posłuchanie jej na antenie Radio Rodzina. To ważne pytania, czym jest prawda? To pytanie odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku, a Poznacie Prawdę to audycja, gdzie będą właśnie stawiane ważne pytania. Prowadzą Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk. Zapraszam po godzinie 13.

0: 13 na zegarach. Dzisiaj jest niedziela, 13 dzień września. I nad Dolnym Śląskiem niebo pochmurne. Gęste chmury słońcu nie uda się chyba dzisiaj przebić przez tą warstwę chmur. 20 stopni to maksymalna temperatura na Dolnym Śląsku. Może także lokalnie padać, głównie w terenach podgórskich, we Wrocławiu. Także aktualnie we Wrocławiu mamy 18 stopni. Temperatura rośnie, wieje delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne niskie.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Minęła godzina 13, zgodnie z zapowiedzią zapraszam teraz na nowy format na antenie Radia Rodzina, powstający we współpracy z Radiem Wrocław, z Radiem Warszawa, przepraszam, powstający we współpracy z Radiem Warszawa, a właściwie na antenie Radia Warszawa. Dzięki uprzejmości my również będziemy udostępniać tę audycję naszym słuchaczom. Audycja Poznacie Prawdę, będą tam stawiane na pewno bardzo ważne pytania, mimo niesprzyjających okoliczności. Ma przybliżyć nas do prawdy o Bogu, o Kościele, o wierze, o teologii, o nauczaniu Kościoła i o człowieku w Bożym planie. To wszystko w audycji Poznacie Prawdę prowadzi Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk. Zapraszam już teraz i zapraszam na kolejne audycje w każdą niedzielę o godzinie 13. Audycja Poznacie Prawdę na antenie Radia Rodzina. To będą dwie części. Pierwsza część teraz, a druga po godzinie 13.20.
1: Poznacie prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku. Zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym programie w Radiu Warszawa. Program Poznacie Prawdę. Tak jak już zapowiadaliśmy na naszej antenie wielokrotnie, w tej audycji chcemy rozmawiać o Kościele, o Bogu, o człowieku we współczesnym świecie, poznawać dobrze tą rzeczywistość, w której żyjemy, także tą rzeczywistość związaną z wiarą. Chcemy poznawać także prawdę o Kościele, a żeby dobrze poznać prawdę o Kościele, dobrze jest dowiedzieć się, kim jest głowa Kościoła i trochę też zrozumieć pewien kontekst, z jakiego się wywodzi, w jakim żyje. Myślę, że pomocą bardzo mocną w tym będzie nasz dzisiejszy gość, ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin, a więc współbrat ojca świętego Leona XIV, ale także doktor teologii fundamentalnej, publicysta, rektor anglojęzycznego duszpasterstwa w Warszawie, krajowy dyrektor duszpasterstwa migrantów, były prowincja augustianów i jeszcze długo mógłbym wymieniać. Witam, ojcze.
3: Kłaniam się pięknie, szczęść Boże.
2: Właśnie, jest ojciec współbratem ojca świętego Leona XIV, tak można powiedzieć. Wiemy, że papież jest augustianinem. Jak wyglądały i wyglądają te wasze relacje? Często zdarzyło wam się spotykać w ramach tego życia zakonnego przed wyborem i czy to zdarza się teraz, kiedy Leon XIV już częściej niż mówi się o nim, że jest augustianinem, mówi się, że jest papieżem?
3: Najpierw taka może korekta. Papież nie jest głową Kościoła, bo głową Kościoła jest Chrystus.
2: Jasne.
3: Natomiast można powiedzieć, że jest widzialną głową Kościoła. Tak naprawdę to jest sługa sług Bożych. Tak jest jego tytuł.
2: Dobrze mieć doktora teologii w studiu.
3: Tak, no i też trzeba pamiętać o tym, że powiedzmy, że jest liderem, tak, Kościoła, no głową kolegium biskupów. Tak by to poprawnie teologicznie można nazwać, ale nie głową Kościoła, bo głową jest Chrystus. A więc pytając o to, kim jest głowa Kościoła, no to wtedy odchodzimy już w stronę metafizyki i właściwie doświadczenia wiary. Natomiast pytając o papieża Leona XIV, no to też taka zagwostka, no bo powiedział kiedyś taką rzecz nam, braciom augustianom, to znaczy mnie wtedy przy tym nie było, ale zostało to powiedziane w publicznej formie na spotkaniu z braćmi przy okazji kapituły generalnej i wcześniej jeszcze przy okazji chyba urodzin naszego przeora generalnego. Powiedział wtedy coś takiego: zmieniły się moje horyzonty, zmieniła się misja, zmieniła się rola i posługa w Kościele, ale zawsze w sercu pozostanę augustianinem. Także to piękne określenie własnej tożsamości, bo tak, każdy z nas jakoś jednak ma świadomość, że Jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu w życiu, to też dlatego, że Pan Bóg pokierował nasze drogi do tego, a nie innego zakonu. Takie było doświadczenie papieża Franciszka. Takie jest doświadczenie papieża Leona. Właściwie wszystko, to taka troszeczkę autoreklama, wszystko, co mogłem powiedzieć na początku tego pontyfikatu o papieżu Leonie, to właściwie już powiedzieliśmy razem z redaktorem Damianem Jankowskim w książce Leon XIV, papież na niespokojne czasy, wydaną na początku pontyfikatu, właściwie w ekspresowym tempie. Właściwie ciągle jedna rzecz, która powraca jak bumerang, i to wszyscy, którzy się spotkali z papieżem Leonem, zwracają na to uwagę, że to jest papież, który ma niebywałą zdolność do słuchania ludzi. Więc po papieżu Franciszku, który był dosyć takim ekspresyjnym i właściwie szybkim w ripostach i w ocenie rzeczywistości, mamy papieża, który no właśnie słucha. Państwo macie w Radio Warszawa takie motto dobrze słuchać, więc ona idealnie chyba współgra z taką postawą Leona XIV, słuchać. Tylko to jego słuchanie też jest słuchaniem docelowym, bo on ma świadomość swojej misji. I gdy był przeorem generalnym naszego zakonu, wielokrotnie się z nim spotykałem wtedy i to tak, no powiedzmy, na płaszczyźnie takiej profesjonalnej, tak, ale też prywatnej. I miałem wrażenie, że za każdym razem to był taki bardzo poważny nasłuch. Bardzo poważny nasłuch i to był taki nasłuch empatyczny, ale on miał zawsze na celu dobro wspólne. To przebijało się przez całą jego posługę. Dobro wspólne, czyli nie tyle co rozwiązywanie, doraźne rozwiązywanie jakichś problemów, to wiadomo, że w życiu zakonnym zawsze są jakieś, powiedzmy, sytuacje pewnych napięć, jesteśmy tylko ludźmi. Więc tak jak w Kościele są pewne czasami niezgody, różne sposoby, punkty widzenia świata, tak samo tutaj. Natomiast celem nadrzędnym jest to, co jest dobrem wspólnym, i to wypływa też z reguły świętego Augustyna. Augustyn to bardzo mocno podkreślał, że zgromadziliście się w klasztorze po to, żebyście mieli jedno serce, jednego ducha skierowane ku Bogu i żebyście mieli wszystko wspólne. No, to dobro wspólne, ono najłatwiej myśleć o wspólnej ekonomii, wspólnych pieniądzach, tak? Ale trudniej myśleć o na przykład wspólnych ideach, wspólnej misji, posłannictwie, które nas powinno łączyć, no i tym, co wypływa z działań konkretnej jednostki, konkretnej osoby dla dobra tej wspólnoty, co nie jest dyskontowane tylko dla jednej osoby, ale rzeczywiście wpływa na jakość życia całej wspólnoty. Więc myślę, że to tak w fotograficznym skrócie, ale pewnie jeszcze dojdziemy, to jest to, co przyświeca papieżowi Leonowi. Gdybym miał się jeszcze pokusić o taką jego charakterystykę, to jest człowiek, no to wszyscy to wiedzą, bo był przecież misjonarzem i to jest to wiedza publiczna, ale to jest człowiek bardzo szeroko rozumianej misji. Znaczy jego ideą jest ewangelizacja. On kocha Chrystusa, kocha Boga, kocha Kościół i przede wszystkim kocha ubogich. To jest takie nadrzędne w jego działaniu.
2: Zostawił nam ojciec taki pierwszy, myślę, że ważny i znaczący klucz do interpretacji tego pierwszego roku pontyfikatu Leona XIV, trochę roku z kawałkiem, czyli ta zdolność słuchania, z tą myślą o dobru wspólnym. I wspomniał trochę ojciec o tej misji, ale także o takim szerokim doświadczeniu Leona XIV, bo to nie tylko życie zakonne, ale także posługa jako kardynał, bardzo ważna misja stania na czele dykasterii do spraw biskupów, ale doświadczenie także stawania na czele zakonu, czy wcześniej na czele konkretnej prowincji w Stanach Zjednoczonych. No, posługa biskupia w Peru, naprawdę takie szerokie, bogate doświadczenie Kościoła, jeżeli chodzi o Leona XIV. Więc ja chciałbym zapytać o taki jeszcze trochę może nasz lokalny, zapytam o to nasze polskie podwórko. Czy kiedy Leon XIV, wcześniej Robert Prewost, stał na czele zgromadzenia, stał na czele Augustianów, odwiedzał Polskę? Jak wiele tych wizyt było? Jak ojciec je wspomina?
3: Ja znam ojca Roberta, papieża Leona, od 1999 roku, a więc dosyć długo, szmat czasu. Poznaliśmy się w Rzymie w naszym kolegium Świętej Moniki. Przedstawił mnie jemu jego przyjaciel i współbrat z nowicjatu, ojciec Robert Dodaro. Więc tak się, profesor, znakomity patrolog, tak się poznaliśmy. No i jakoś tak chyba się polubiliśmy, nie? No, natomiast nie będę ukrywał, że papież był w Polsce kilkakrotnie jako przełożony generalny w sprawach naszej prowincji. I to w takich momentach, bym powiedział, dosyć przełomowych dla naszego życia, też w pewnym momencie takich krytycznych. I wiem, że miał wtedy... Przyświecała mu taka idea, że bracia muszą się między sobą dogadywać. Musi istnieć jakaś nić porozumienia. I jego naczelną ideą jest nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. I za wszelką cenę chyba ratować, dzisiaj tak z perspektywy wielu, wielu lat, prawda, patrzę na to troszeczkę inaczej niż wtedy, ratować ludzi, którzy są w kryzysie. Chociażby ten ratunek mógłby być czasami niezrozumiały. A więc tych kilka pobytów ojca Roberta Prewosta, wtedy przełożonego generalnego w Polsce, rzeczywiście dało nam, polskim Augustianom, takie poczucie, że jesteśmy dla niego ważni, że ten projekt o nazwie Augustianie w Polsce dla niego samego jest ważny. Chyba jeżeli sięgnę pamięcią, to był to przeor generalny, który najczęściej odwiedzał Polskę. Naprawdę. Ze wszystkich generałów, tak? I był obecny właściwie na każdej naszej kapitule prowincjalnej, co też jest nie bez znaczenia, bo mamy kapituły prowincjalne zwyczajne i nadzwyczajne, tak zwane intermedium. To jest taka pośrednia, okres między kapitułami to jest 4 lata, więc co 2 lata też spotykamy się na takiej kapitule pośredniej, która ma podsumować pewne nasze dokonania i nasze życie. I nie tyle co określić nowe perspektywy, ale jakby korygować to, co może zostało źle zrobione, albo co zostało pominięte. Więc na tych wszystkich kapitułach od 2004 roku ojciec Prewost był obecny osobiście. I powiem, że tak, że bardzo mocno uważał na to, co chcemy zaproponować. Był krytyczny, a jednocześnie bardzo taki zachęcający, tak? Na zasadzie też takiej trochę, no po owocach się pozna, tak? Jak są pewne projekty, które podejmujemy, które proponujemy, on tego wysłuchiwał, ale też wysłuchiwał tak dosyć, bym powiedział, z uwagą, życzliwie i na zasadzie takiej próbujcie, no co z tego wyjdzie, tak? To od was zależy. On ma taką naczelną zasadę, jeżeli gdzieś ludzie chcą żyć w ramach zakonu, reguły Augustyna, to trzeba stworzyć takie możliwości, aby w tym się czuli dobrze i bezpiecznie.
2: To jest drugi ciekawy klucz, który nam ojciec tutaj otwiera, pokazuje, jeżeli chodzi o rozumienie Leona XIV, jego działalności. Mówi ojciec o tej ważnej obecności, że on czuł, że ta obecność jest ważna, przyjeżdżał na te kapituły, słuchał, jak trzeba było to krytykował, jak trzeba było to zachęcał, otwierał jakieś perspektywy. Dużo się mówi w Polsce o tej potencjalnej wizycie Leona XIV, że może nas odwiedzić, mówi się o tym w 2028 roku. Wiemy, że są już jakieś pierwsze spotkania, rozmowy na szczeblu episkopatu, rządu. Czy taka potencjalna obecność Leona XIV w Polsce, powinniśmy ją odczytywać w podobnym kluczu, że papież wie, że kościół w danym miejscu, kościół lokalny potrzebuje jego obecności, może przywiezie nam jakieś właśnie ważne wskazówki co do przyszłości polskiego kościoła, a może ojciec coś wie, że tak powiem, augustyńskimi drogami na temat tej wizyty, może papież pytał, czy warto tam was w tej Polsce odwiedzić.
3: To nie tak funkcjonuje.
2: Ja natomiast, oczywiście żartuję.
3: Natomiast mogę powiedzieć tak, no rola papieża to jest umacnianie braci w wierze. Papież jest, każdy papież jest Piotrem naszych czasów, tak? I to bardzo trzeba o tym pamiętać, bo my może w Polsce mamy w tyle głowy, no Jana Pawła II to był Piotr naszych czasów. No tak. Każdy papież jest Piotrem naszych czasów, dlatego że na tym polega urząd Piotrowy. I ten urząd to jest urząd, to podstawowa katecheza. To jest urząd, w którym jest uwieczniona misja Piotra, którą otrzymał bezpośrednio od Pana Jezusa. Ty ze swojej strony, nawróciwszy się, utwierdzaj wierze swoich braci. Więc to też jest ciekawe, że papież Pan Jezus mówi do Piotra, nawrócisz się, utwierdzaj braci. Myślę, że też każdy papież ma takie w sercu pytanie, jak każdy człowiek, tak? Czy ja już jestem nawrócony, tak? Nie powrócony, ale nawrócony, czyli przemieniony. To jest takie ważne, chyba najważniejsze. A teraz, jeżeli papież ma przyjechać do Polski, myślę, że 28 rok to jest taki dobra data, bo to jest 50 lat od powołania na stolicę Piotrową Jana Pawła II,
2: więc to jest tym,
3: to jest też niemal 50 lat od śmierci błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, tak, bo on umiera w 1980 roku, więc to 81, więc to są takie daty dla nas pamiętne. 78 rok to za chwilę będzie Solidarność, tak? 1980 rok i wielkie przemiany społeczne. Więc chodziło też na pewno o to, żeby ta data nie była, ten rok wizyty papieża w Polsce nie był wiązany w jakikolwiek sposób z takim nurtem politycznych wydarzeń.
2: Bo mówiło się na początku tej rocznicy objawień Gierszfałckich, ale to zbiega się właśnie z rokiem wyborczym w Polsce.
3: Raczej to chyba jest nierealne.
2: To jest dużo przeszkodą tutaj.
3: No, więc ja bym nie chciał tego komentować, natomiast no, papież też ma swój kalendarz, tak?
2: No i on bardzo napięty, o czym mówi.
3: Też mówi, no muszę zobaczyć mój kalendarz, tak? Ale no, to zaproszenie na pewno jest i ze strony konferencji episkopatu, było ze strony premiera i prezydenta, więc dwóch prezydentów nawet. Więc na pewno jest na tej wishing list, tak to można powiedzieć. Nie? A co, jak to będzie wyglądało, no to już należy do konferencji episkopatu.
4: No tak. Rozmawiamy w programie Poznacie Prawdę. Moim gościem jest ojciec Wiesław Dawidowski. Po krótkiej przerwie wracamy do naszej rozmowy.
1: Poznacie Prawdę.

0: Poznacie prawdę.
1: Rozmawiamy w programie Poznacie Prawdę na antenie Radia Warszawa. Moim dzisiejszym gościem jest ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin. Ojciec wspomniał o tych 50 latach od wyboru Jana Pawła II, ale także tej bliskiej okrągłej rocznicy ruchu związanego z Solidarnością, 80. rokiem. Tak sobie pomyślałem, że może ta wizyta to będzie też taka okazja do tego, żeby coś zweryfikować, jak zmienia się ta Polska, jak wygląda ten polski kościół, to nasze społeczeństwo, nasze przeżywanie też tej wolności, demokracji. Może usłyszeć jakąś zachętę od Leona XIV, jak dalej żyć, jak być człowiekiem wiary w tych współczesnych warunkach, w jakich żyjemy w Polsce.
2: No ja nie siedzę w głowie papieża.
1: No oczywiście, to jest takie gdybanie.
2: Nie jestem jego współpracownikiem, więc trudno mi jakoś tutaj odpowiedzieć, no a też wiadomo, że papież zanim jedzie do jakiegoś kraju, to konsultuje się z biskupami tego kraju, więc raczej tutaj pytanie bym skierował w tamtym kierunku. Ja absolutnie nie czuję się uprawomocniony i uprawniony do tego, żeby zabierać głos w tej sprawie. Tym bardziej nie chciałbym mieć takiego wishful thinking. Natomiast na pewno jest wiele tematów, które nas niepokoją, a które dla papieża są bliskie. Jeden to jest chociażby zagadnienie takiej gwałtownej, no wręcz powiedziałbym wybuchowej rewolucji technologicznej, której doświadczamy i za którą nie nadążamy. To są te kwestie AI i co papież podkreślał w swojej ostatniej encyklice, pierwszej właściwie takiej niemal programowej, bo ona zawsze będzie określana jako programowa. Świetna zresztą encyklika. Dalej kwestie przemian demograficznych. Polska jest krajem, który stoi w obliczu totalnej zapaści demograficznej. Gdy studiujemy, i to nie są moje wymysły, tak? Wystarczy otworzyć roczniki statystyczne. Wszystkie są alarmujące. Za 20 lat będzie nas 34 miliony, tak? I społeczeństwa, które będzie, w którym gro, to będą ludzie, no w moim już wieku, ja mam 62 lata, więc za 20 lat, jeśli dożyję, będę miał 82. I to będzie 50, jeśli nie 60% tego społeczeństwa, które nie będzie w wieku produkcyjnym. Więc to też jest temat, którym na pewno z tym tematem związany jest problem migracji. A więc asymilacji, asymilowania i budowania projektów asymilacyjnych dla tych wszystkich, którzy nie są autochtonami, a chcieliby wiążą z Polską swoją przyszłość, jakieś swoje nadzieje na własny rozwój i własne życie tutaj w naszej ojczyźnie. Więc jest gro tych tematów. Na pewno temat pokoju, tak? I my jesteśmy krajem przyfrontowym. Dzisiaj za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jedna z najdziwniejszych wojen, tak? Bo ona paradoksalnie jest bardzo odległa, ale toczy się już czwarty rok, tak? Ona jest odległa od naszych granic o jakieś 500 kilometrów, a jednocześnie jest bardzo bliska. Więc tych tematów, które się wiążą z ewentualną wizytą które mógłby, powiedzmy, adresować Ojciec Święty, jest cała masa. Laicyzacja naszego społeczeństwa. I to też nie myślę o takiej laicyzacji powierzchownej, tak? Ale myślę rzeczywiście o tym procesie odchodzenia od Kościoła i pokolenie Pana, nie? I które właściwie jest pokoleniem od Kościoła odwracającym się. Więc tych tematów na pewno jest dużo, a jedna wizyta Ojca Świętego nie załatwi tego wszystkiego. To też musimy być realistami. No tak, my musimy wykonać tę pracę.
1: Tak, papież za nas jej nie wykona, ale mamy te stałe wskazówki od Leona XIV, na które nie musimy czekać 2 lata, tylko które mamy na co dzień. Mamy jego nauczanie jako Piotra naszych czasów, o czym ojciec wspominał. I tu chciałbym poszukać jeszcze jednego klucza do rozumienia tego pontyfikatu. Wiemy, że Leon XIV bardzo często cytuje świętego Augustyna, bardzo często się do niego odnosi, że odwiedza miejsca z nim związane i widzimy tak po ludzku, że bardzo to przeżywa i że te wizyty są dla niego ważne. Ile jest, można powiedzieć, świętego Augustyna w Leonie XIV? Dlaczego on tak często odnosi się do tego nauczania? To jest tylko jakaś potrzeba, jakaś taka naturalna ciągłość bycia wcześniej Augustynem, znaczy obecności cały czas, tak, bycia Augustyninem, ale wcześniej tych posług, które pełnił. Czy to jest może właśnie ta nieprzemijalność, to stała aktualność nauczania świętego Augustyna?
2: Myślę, że bardzo dużo jest Augustyna w myśli papieża Leona i ten Augustyn już był obecny wcześniej, zanim został papieżem. Na to się składa kilka czynników. Po pierwsze, jego wykształcenie i wychowanie w duchu patrystycznym. Tak? Jego największymi profesorami, najważniejszymi profesorami, wykładowcami w czasach jego kleryckich, gdy był studentem w Rzymie na podstawowej teologii, to byli ojcowie Vittorino Grossi, Angelo di Berardino, kardynał Prosper Grek, no to wielkie nazwiska naprawdę ze świata augustiańskiego. I oni go jakoś ukształtowali właśnie w duchu ukochania świętego Augustyna. To jedno. Druga rzecz, że jego najwięksi przyjaciele z tamtych czasów i późniejszych to są no, wybitni znawcy Augustyna i patrolodzy. Ale też jest tutaj trop ciekawy papież Leon XIII. Dla Leona XIV jest taką podwaliną. Zresztą jego sobie wybrał jako kontynuatora, patrona i zarazem chce być kontynuatorem jego myśli. Otóż w życiu Leona XIII jest wiele elementów augustiańskich, o których nie wiem. On się urodził w Carpineto, w małej wiosce, w której była parafia augustiańska.
1: No proszę, o tym nie słyszałem.
2: Tak. Papież Leon XIII bardzo mocno kibicował augustianom pod koniec XIX wieku. To on był współtwórcą wielu takich projektów i błogosławił pewnym dziełom augustiańskim w świecie, kiedy my byliśmy malutkim zakonem. Nas może wtedy było 150 w świecie, dzisiaj nas jest 2500 z okładem. Więc Leon XIII jest dla augustianów też takim ważnym punktem odniesienia i chyba nie przez przypadek właśnie nie tylko z powodu mierzenia się z wyzwaniami nauki społecznej i wyzwań społecznych w Kościele, ale również z tego względu imię Leon stało się imieniem patronalnym dla papieża Leona. Tak myślę, ale musiałbym to zweryfikować osobiście u źródła. Więc to jest kilka takich wskazówek. Rzeczywiście, ale Augustyn jest kimś, kto nieprawdopodobnie rozbudza naszą wyobraźnię. To jest człowiek, który żyje u kresu pewnej cywilizacji. I papież Leon powtarza to za papieżem Franciszkiem. Nie żyjemy w okresie
1: w epoce zmian, tylko w zmianę epoki. Doświadczamy zmiany epoki.
2: Tak, doświadczamy zmiany epoki. Dokładnie to pan cytuje. Więc tak dokładnie jest. My żyjemy w okresie zmian epoki. Tak? I to, co to znaczy? Augustyn, który umiera w 430 roku, w 410 roku doświadcza, widzi zburzenie Rzymu przez Wandalów, doświadcza wielkich wędrówek ludów, doświadcza kresu pewnej cywilizacji, ma świadomość, że umiera ten model edukacyjny i model kultury starożytnej, jaką była grecka paideia, która odcisnęła się piętnem na kulturze chrześcijańskiej, dopiero się rodzącej, tak? To są dopiero 4 wieki chrześcijaństwa. I ma świadomość, że żyje w epoce właśnie, w dobie zmiany epoki. Zresztą historycy są w zasadzie zgodni co do tego, że wraz ze świętym Augustynem określa się koniec starożytności. Niektórzy przesuwają to troszeczkę do 530 roku, do papieża Leona Wielkiego, potem do Benedykta, ale generalnie to jest, tutaj jest ta cezura i ja sądzę, że papież Leon też ma tę świadomość, że żyjemy w dobie zmiany epoki i nie wiemy jeszcze, jaka będzie ta nowa epoka. Niemniej jednak my mamy trwać, zachowując to, co jest chrześcijańskim dziedzictwem. To chrześcijańskie dziedzictwo jest zapisane u świętego Augustyna w wielkich dziełach, jak chociażby De Civitate Dei, De Trinitate, no, wyznania oczywiście też, ale potem De Doctrina Christiana i wiele innych. A w wypadku Leona XIV ono jest zapisane w tym wielkim podsumowaniu doktryny chrześcijańskiej, jaką są dokumenty Soboru Watykańskiego II.
1: Ojciec nakreślił taki trochę szerszy obraz świętego Augustyna, bo mam wrażenie, że my w takim potocznym myśleniu o świętym Augustynie, w takim naszym kościelnym myśleniu, trochę go ograniczamy do tego brzegu morza, do tego przelewania morza, trochę go ograniczamy do nawrócenia, które wymodliła jego matka święta Monika, a nie zdajemy sobie sprawy, że święty Augustyn to jest właśnie tak ogromny dorobek, jeżeli chodzi o nauczanie i to nie tylko wyznania, ale wiele tych innych dzieł, które ojciec wymienił.
2: No to jest potężny umysł, absolutny geniusz, człowiek obdarzony nieprawdopodobną wręcz pamięcią, tak, który chyba znał całe Pismo Święte na pamięć, bo potrafił je cytować na wyrywki i właściwie na każdy problem znajdował odpowiedź w Piśmie Świętym. Genialny egzegeta, który w przeciwieństwie do Hieronima nie znał języka hebrajskiego, ale znał Grekę, znał Septuagintę, znał Pismo Święte na wylot, jak nikt inny, ale też znał filozofię platońską, którą właściwie ochrzcił dla chrześcijaństwa. Więc my rzeczywiście, dobrze pan mówi, ograniczamy tego Augustyna do jego skromnego wycinka, a to jest ktoś, kto został biskupem zupełnie z przypadku, bo to nie było jego planem życiowym. W przeciwieństwie do świętego Hieronima, który marzył na pewnym etapie o tym, że zostanie następcą papieża Damazego, bo był jego sekretarzem. Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który przypadkiem został biskupem i nagle zostaje wrzucony w konfrontację z 4 wielkimi herezjami tamtych czasów. I on z drugorzędnej diecezji, bo to Hippona nie była metropolią, tak? Ale z drugorzędnej diecezji położonej na brzegu Morza Śródziemnego nagle rozwiązuje problemy i nagle staje się kimś, kto swoje dziedzictwo zostawia dla całej Europy. To znaczy nie ma myśliciela w Europie, nie ma współczesnego myśliciela, który nie znałby świętego Augustyna. Nie chrześcijanie cytują świętego Augustyna. Więc to świadczy o geniuszu tego człowieka i o dziedzictwie, które zostawił dla potomności. Sam święty Tomasz z Akwinu, który jest kolejnym wybitnym myślicielem końca średniowiecza, albo się pełni średniowiecza, tak? Czerpie pełnymi garściami z dorobku Augustyna. No może nie pełnymi garściami, ale chętnie się na autorytet Augustyna powoła. Więc mamy do czynienia rzeczywiście z kimś, kto chyba pasuje też do tej naszej rzeczywistości współczesnej, bo to to Augustyn nie jest systematycznym teologiem. I ta nasza dzisiejsza współczesna rzeczywistość i współczesne filozofie, one nie są systematyczne. One są bardzo zatomizowane i odpowiadają na przypadkowe problemy i stawiają przypadkowe problemy. I chyba dlatego Augustyn jest taki atrakcyjny i dlatego ten jego autorytet będzie, po jego autorytet chętnie będzie sięgał Leon XIV i wielu z nas.
1: Ojciec wspomniał, że ta teologia świętego Augustyna jest taka, że odpowiada na te konkretne problemy, konkretne wyzwania. Trochę mówiliśmy już o tych wyzwaniach współczesności, chociażby w Polsce. Gdyby ojciec miał powiedzieć o takiej najważniejszej lekcji, jaką dzisiaj może dać nam święty Augustyn. Ma ojciec coś takiego? Pewnie ciężko wybrać z tak bogatego nauczania, ale jest coś takiego?
2: To jest bardzo trudne, bo Augustyn jest... skonfrontował się z czterema herezjami. Przede wszystkim manicheizmem, potem arianizmem, potem donatyzmem, no i wreszcie pelagianizmem. I każda z tych herezji, albo właściwie schizm, ma swoją kontynuację we współczesności. Nie chciałbym wyłącznie Augustyna sprowadzić do jakiegoś jednego wątku, tak? Bo powiedzieć, że wątek polityczny dominuje w życiu Augustyna, no to też jest uprościć, tak? Są elementy, które z życia Augustyna i jego konfrontacji z polityką są bardzo obecne i dzisiaj myślę, że czytelne. Kwestia na przykład wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej. To po pierwsze, to Augustyn właśnie to adresuje. Więc no to jest tak, jakbyśmy mieli przed sobą, gdy patrzymy na Augustyna, to mamy przed sobą encyklopedię kultury starożytnej kultury chrześcijańskiej, ale też antycznej kultury pogańskiej, bo on się tym zajmuje i sięgnąć po cokolwiek u Augustyna, no to jest właśnie od razu trzeba by powiedzieć, no, zrobić taką trampolinę do współczesności, nie? Więc raczej chyba trzeba bardzo uważać, żeby nie popełnić takiego błędu myślenia ahistorycznego, że wszystkiego Augustynem się nie da wyjaśnić. Zresztą sam Augustyn chyba nie chciałby, żebyśmy wszystko nim wyjaśniali.
1: To jest moment, w którym musimy zakończyć naszą rozmowę na 106,2 FM, ale tych wszystkich z Państwa, którzy są spragnieni dalszego słuchania ojca Wiesława Dawidowskiego, zapraszamy na nasz radiowy kanał na YouTubie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ojciec Wiesław Dawidowski był moim i Państwa gościem.
0: Poznacie prawdę. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Na zegarach godzina 14. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 20 stopni. To jest temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym, nie tylko we Wrocławiu, ale na terenie całego Dolnego Śląska. Pochmurno. Zachmurzenie jest pełne i może lokalnie popadać, głównie w terenach podgórskich. We Wrocławiu już troszeczkę padało, ale kto wie, co przed nami. W dniu jutrzejszym będzie ciepło, ale także pochmurno, podobnie jak dzisiaj, z większymi przejaśnieniami.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Przy ulicy Katedralnej 4 spotykają się wspólnota mesjańska Żydów chrześcijan. W każdą sobotę, wczoraj była sobota, odbywał się tam szabat. Zajrzałam tam z wizytą i rozmawiałam z organizatorem właśnie o tej wspólnocie, o tym, co tam się dzieje. Za chwileczkę przekonają się także nasi słuchacze. Zapraszam po 14.10.

0: Szanatować się mówi. Słodkiego i dobrego nowego roku. 5787 mamy według obliczenia od stworzenia Ziemi. No i dołączamy w to święto dzisiaj, ale przede wszystkim święto trąb. Święto trąb, Jom Kippur, zapisane w Księdze Kapłańskiej, rozdziale 23. I my widzimy, jak to błogosławia i Żydów, i nie Żydów. I proszę zobaczyć, to są dzieciaki z nami. Im się też podoba.
1: Kim jesteście? Co tutaj się dzieje dokładnie?
0: Jesteście teraz na szabacie wspólnoty mesjańskiej, czyli Żydów chrześcijan, która nazywa się Beit Shomer, Dom Stróża. I mamy zaszczyt wynajmować tu w Centrum Duszpasterskim na Ostrowie Tumskim. Od maja miesiąca tu się zbieramy, a przedtem byliśmy na Kazimierza, też we Wrocławiu.
1: Pan jest organizatorem, czy też liderem tej wspólnoty? Jak to wygląda?
0: Tak, ja jestem liderem, nazywam się Eugeniusz, przyjechałem z Białorusi, mogę mówić na ruskim, na białoruskiej mowie. Z rodzinką tu jesteśmy, z trójką dzieci naszych i do nas dołączają ludzie z Polski, miejscowi, z Ukrainy, z Białorusi. Również są parę rodzin z Izraela. Przyjeżdżają i Bóg ich dotyka, im się podoba, bo to jest Słowo Boże. Tak musi być.
1: Jak będzie wyglądać ta celebracja? Bo tutaj widzę pięknie zastawione stoły, dużo muzyki.
0: Będzie jak klasyczne nabożeństwo wzorcowane z Dziejów Apostolskich 2:42, czyli będzie wspólny śpiew, modlitwa, biblijne nauczanie, relacje, społeczność i oczywiście poczęstunek, no jakby z niego. Także te wszystkie cztery elementy staramy się kontynuować.
1: A ja mam też takie pytanie o samą tą wspólnotę, bo wydaje mi się, że ona nie jest dosyć dobrze znana czy też popularna w Polsce, bo ja przyznam szczerze, że pierwszy raz się z tym spotykam.
0: Niektórzy odnoszą nurt mesjański do jak judaizmu mesjańskiego, a jest takie podejście jak nurt jeden z ewangelicznych, jak chrześcijan, tylko że Żydzi wierzący w Chrystusa, w Jezusa Chrystusa. I powiem tak, to nie jest szerokie oczywiście, nie tak jak Kościół katolicki w mniejszości, ale to istnieje w wielu miastach, takie wspólnoty istnieją w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu, słuchajcie, i gdzieś jeszcze są grupy przy kościołach lub grupy domowe, nie wszystkich znamy.
1: To może, jeśli będą nas słuchać właśnie osoby, które chciałyby dołączyć, spotkać się, jest taka szansa. Jak często się spotykacie? Jak was znaleźć?
0: Jak najbardziej. Co sobotę od godziny 12, katedralna 4, mamy takie pozwolenie od braci katolików tu się gromadzić w tej cudownej sali. I słuchajcie, no... Co sobotę zapraszamy za naszym szabatnim stołem. Znajdzie się miejsce dla wszystkich. Do nas już przychodzili z różnych kościołów, ze wspólnot charyzmatycznych, z Neo, Kochotomenatu i razem modlimy się za Izraela i błogosławiamy również nasze narody. Chcę powiedzieć, że jedna postać, Jeszua Mesjasz, Jezus Chrystus, który nas wszystkich łączy, to jest najważniejsze w tym wszystkim, w naszej wspólnocie, w naszych spotkaniach, szabatach. I On właśnie pozwala się jednoczyć chrześcijanom z różnych denominacji, bo wierzymy, że to są czasy ostateczne i tylko Jego postać, Jego osoba będzie nas wszystkich przyciągać, Jego piękno. Także kochani, zapraszamy więcej poznawać Boga i Jego żydowskie korzenie.
1: Bardzo dziękuję i życzę pięknej celebracji dzisiaj.
0: Zapraszamy. Shalom.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

A czy wam dzisiaj się coś śniło? Psychologia od dawna fascynuje się z nami. Między innymi pierwszym takim psychologiem był oczywiście Sigmund Freud. On uważał, że sny są symbolicznym wyrazem naszych ukrytych pragnień i konfliktów. Może kojarzycie też nazwisko Karla Gustawa Junga. On z kolei uważał, że sny to taki sposób komunikacji z nieświadomością i uważał, że mogą nam lepiej pomagać zrozumieć siebie i swoje emocje, i do dzisiaj właśnie w tej metodzie analitycznej wykorzystuje się sny, przyglądamy się snom właśnie rozmawiając na przykład z psychoterapeutą. A współczesna psychologia patrzy na sny nieco inaczej. Uważa się, że one nie są żadną gotową przepowiednią ani zbiorem uniwersalnych symboli, które można odczytać na przykład według Sennika. Raczej odzwierciedlają nasze codzienne doświadczenia, emocje, lęki czy wspomnienia. Na przykład po stresującym dniu częściej śnimy o pościgach czy jakichś trudnych sytuacjach, a po ważnych wydarzeniach o osobach, na przykład z którymi byliśmy bardzo związani. Psychologowie podkreślają, że analizowanie własnych snów może być bardzo pomocne, jeśli pozwala zauważyć powtarzające się emocje lub problemy, ale nigdy nie należy traktować snów dosłownie. Kiedy spadamy, nie oznacza, że wydarzy się coś złego, a kiedy latamy, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Najważniejsze jest to, że sny są naturalnym, zupełnie naturalnym elementem pracy naszego mózgu i mogą pomagać w porządkowaniu emocji i doświadczeń, ale nie są żadnym tajemniczym kodem, który trzeba za wszelką cenę rozszyfrować. Można powiedzieć, że w psychologii są przede wszystkim odbiciem naszego wewnętrznego świata.

Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny. To znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny. Podobno to 21 dni. Jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym. Nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy! Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.

13 września 1980 roku szkocka wokalistka Kelly Marie zdobyła pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii piosenką Feels Like I'm in Love. Piosenkę z 1977 roku skomponował Ray Dorsett z zespołu Mungo Jerry dla Elvisa Presleya. Presley nigdy jednak jej nie zaśpiewał.

1985 roku utwór We Are The World zdobył nagrodę dla najlepszego wideoklipu podczas ceremonii wręczenia nagród stacji MTV w Nowym Jorku. Singiel charytatywny, wykonany przez amerykański zespół USA for Africa, którego celem było zebranie pieniędzy na pomoc dla głodujących w

W 1956 roku urodziła się Joni Sledge, wokalistka grupy Sister Sledge. Skład zespołu tworzyły cztery siostry: Kim, Debbie, Kathy i wspominana dziś w rocznicę urodzin Joni. Zawsze podkreślające ogromne znaczenie wartości rodzinnych siostry stały się ikonami ery disco.

13 września 1986 roku grupa Berlin uplasowała się na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką pióra Giorgio Morodera Take My Breath Away.

W 2009 roku Vera Lynn zdobyła pierwsze miejsce na liście albumów we Wielkiej Brytanii kompilacyjną składanką We'll Meet Again – The Very Best Of. Lynn miała wówczas 92 lata i tym samym została najstarszą wykonawcą.

13 września 2010 roku zmarł kompozytor Jarosław Kukulski. Miał wyjątkowy dar tworzenia wielkich przebojów. To on w znacznym stopniu odpowiadał za sukces swojej żony, Anny Jantar. Z powodzeniem pisał także dla innych artystów, w tym dla Haliny Frąckowiak, Krzysztofa Krawczyka czy Ireny Jarockiej. Tworzył także muzykę filmową.

Zbliża się godzina 15, a tym samym koronka do miłosierdzia Bożego na antenie Radia Rodzina. Już teraz zapraszam gorąco do wspólnej modlitwy za pośrednictwem fal radiowych Radia Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: We Wrocławiu 19 stopni, temperatura będzie już teraz tylko spadać, ale jutro nad ranem około godziny 5, 15 stopni, wcale nie chłodno. W ciągu dnia ma być również dosyć ciepło, 19 stopni to będzie temperatura maksymalna we Wrocławiu. Będą chmury, będzie słońce, ale będzie także deszcz, możemy spodziewać się opadów deszczu i najbliższy tydzień raczej pogodny, sporo chmur, ale będzie także i słonecznie we wtorek na przykład.

Ja już się żegnam z słuchaczami Radia Rodzina. Bardzo dziękuję i zapraszam na nowe pasmo, które na naszej antenie będzie emitowane o godzinie 17 w każdą niedzielę. Słowo daję, które powstaje we współpracy z Radiem Fiat. Każda niedzielna Eucharystia niesie ze sobą przygotowane przez Kościół fragmenty Pisma Świętego, odpowiednio dobrane czytania ze Starego i Nowego Testamentu. I właśnie w audycji Słowo daję teksty przewidziane na kolejne niedziele stają się punktem wyjścia do rozmowy o Słowie, jego znaczeniu i odniesieniu do naszego życia, rozważa je profesor Adam Regiewicz w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: We Wrocławiu 19 stopni, temperatura będzie już teraz tylko spadać, ale jutro nad ranem około godziny 5, 15 stopni, wcale nie chłodno. W ciągu dnia ma być również dosyć ciepło, 19 stopni to będzie temperatura maksymalna we Wrocławiu. Będą chmury, będzie słońce, ale będzie także deszcz, możemy spodziewać się opadów deszczu i najbliższy tydzień raczej pogodny, sporo chmur, ale będzie także i słonecznie we wtorek na przykład.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Słowo daję. O niedzielnych czytaniach rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i profesor Adam Regiewicz.
2: 24. niedziela zwykła w ciągu roku. Kłaniają się nisko profesor Adam Regiewicz.
3: Dzień dobry.
2: I Aleksandra Mieczyńska. Dzisiaj tradycyjnie podzielony na dwa komentarz, na dwa w tym sensie, że sięgamy do Starego i do Nowego Testamentu. Najpierw Stary Testament z mądrości Syracha. Będziemy czerpać i z psalmu. Dzisiaj spory fragment psalmu 103, ale najpierw czytanie z mądrości Syracha.
1: Z Księgi Mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów. Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę.
3: No, rany to jest mocne słowo. W tym pierwszym czytaniu, bardzo konkretne, które nas, myślę, konfrontuje z naszą codziennością i z naszą postawą życiową. Bardzo odnosi, wydaje mi się, do naszej egzystencji, bo mówi o bardzo kluczowej postawie, nie? O pewnej umiejętności przebaczania. No ja wiem z doświadczenia trzy rzeczy, że po pierwsze ta umiejętność bez łaski Boga jest poza naszą możliwością, poza moją możliwością, bez łaski Boga. Po drugie wiem na pewno, że nie jest wcale tak łatwo przebaczać. I po trzecie mówiłem o umiejętności. Jak każda umiejętność, także też umiejętność przebaczania wymaga praktyki. Nie, bo możemy mieć z teorii piątkę, że wiemy, jak przebaczać, ale dopóki nie przebaczymy, dopóki nie wejdziemy w przebaczenie, to tak naprawdę nie wiemy, czym jest przebaczenie. To znaczy, dopóki sami nie przebaczymy, to bardzo trudno nam jest zrozumieć, czym jest przebaczenie. Czyli trzeba ją praktykować. To można, znaczy to się ćwiczy, tak? Jak ćwiczenie. Wiem, że to może trochę dziwnie brzmieć, ale to jest pewna praktyka. Mhm. Przebaczenie jest pewną praktyką.
2: Ja zawrócę do poprzedniej niedzieli i tego kochaj bliźniego jak siebie samego. I pytanie, czy kiedy wychodzisz przebaczać komuś innemu, czy najpierw przebaczyłeś sobie?
3: Mhm. No pięknie to powiązałaś, tak. No bo to ma korelację. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie to dzisiejsze słowo Syracha, ono, jak zobaczymy, bardzo mocno koresponduje dzisiaj z Ewangelią i z tym, czego Jezus naucza. Dlatego, że Jezus w tym nauczaniu między innymi odwołuje się bardzo konkretnie do Księgi Kapłańskiej i do tego też odwołuje się Ben Sira, czyli autor tej Księgi Mądrości, którą dzisiaj czytamy. Bo ten dzisiejszy fragment jest rabiniczną interpretacją tego wersu z Księgi, z rozdziału 19, wers 18. Tam jest, nie będziesz się mścił, ani nie będziesz żywił urazy. Nie? Zobacz, ten wers mówi o dwóch postawach serca. O pragnieniu zemsty i o chowaniu urazy. I rabini bardzo precyzyjnie rozróżniają te dwie rzeczy. Bo czym innym jest zemsta, negamach, a czym innym jest chowanie urazy, pamiętanie krzywdy, netirach. Rabin Rashi, komentując ten fragment, mówił, że zemsta polega na braniu odwetu na kimś, kto wyrządził nam krzywdę, a chowanie urazy polega na wypominaniu krzywdy. I podaję taki przykład. Jeśli ktoś odmówił ci pożyczenia sierpa, a następnego dnia prosi cię o siekierę, a ty odpowiesz, nie pożyczę ci, bo ty mi nie pożyczyłeś, to jest zemsta. Nie? Ale jeżeli pożyczysz mu tą siekierę i powiesz, proszę, to jest ta siekiera, bo ja nie jestem taki jak ty. Znasz to, nie?
2: Oczywiście, że znam.
3: Bo ja nie jestem taki jak ty. Ty mi nie pożyczyłeś, ale ja ci pożyczę, zobacz. To jest chowanie urazy, nie? Nie dokonujesz zemsty, ale przechowujesz w sobie, w pamięci krzywdę.
2: Pielęgnujesz, bo jeszcze może opowiadasz innym.
3: Właśnie.
2: Jak to ktoś zobacz, jest niedobry, dzisiaj, a ja taka
3: tak,
2: ludzka.
3: I to dzisiaj słyszymy u Syracha, nie? Z jednej strony mówi, złość i gniew są obrzydliwościami, które popełnia grzesznik, a więc ten, który się mści, a z drugiej mówi o tym, o tej urazie. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia. Wiesz, i ta pierwsza postawa zemsty, ona jest napędzana gniewem. Jest dla nas jakoś tam zrozumiała, nie? To nam dzisiaj pokazuje Syrach. Gniew i zemsta jest czymś więcej niż emocją. To jest postawa serca. Gniew to jest żółć. Żółć, która zatruwa nas od środka. Znowu inny taki rabin Nachman. Rabin Nachman mówił, że ten, kogo ogarnia gniew, traci sprzed oczu obraz Boga. Bo w gniewie człowiek traci zmysły, rozsądek, jest jak szalony. Wiesz, mi przychodzi na myśl tutaj od razu taki obraz literacki jednego z bohaterów mitycznych, takiego Ajax. Nie wiem, czy kojarzysz, to jest jeden z tych wielkich bohaterów spod Troi, który chciał się zemścić na dowódcach, bo chwałę za zdobycie Troi przyznano Odyseuszowi, a nie jemu. I Atena zesłała na niego szaleństwo. I w amoku ten Ajax, właśnie w tym gniewie, w tym szaleństwie gniewu, napadł na greckie stada bydła i pasterzy, myśląc, że to są rycerze, i ich wyrżną. To jest właśnie, to jest to szaleństwo gniewu. Ta mitologiczna scena wcale nie jest daleka od tego, co mówi dzisiaj tutaj rabin Nachman o gniewie. Jeśli karmisz się gniewem, stajesz się jakby jego niewolnikiem, nie? Robisz wszystko dla siebie, w tym sensie, że gniew próbuje nasycić twój głód tej sprawiedliwości, w twoim pojęciu sprawiedliwości. Jest jedna tylko rzecz, która nigdy nie będzie miała miejsca, to znaczy gniew nigdy cię nie nasyci. Mhm. Nie? On będzie nieustannie w tobie wywoływał głód tej krzywdy.
2: Czyli to będzie taki mechanizm, który się sam też jeszcze napędza i rozpędza.
3: Tak, bo gniew nieustannie domaga się kolejnych ofiar.
2: Gniew i złość to też obrzydliwość. Tutaj sięgam do tłumaczenia z Biblii pierwszego Kościoła i dalej czytamy, człowiek występny będzie ich pełny. To się nigdy nie będzie kończyć.
3: To jest, dlatego wiesz, przywołałem tego Ajaxa, bo on wpadł w szał zabijania. Jemu nie było dosyć, tak? On nie miał dosyć, aż wszystko się skończyło i wtedy dopiero opadł ten szał, opadło to szaleństwo i zobaczył, co zrobił, tak? Był zgorszony sobą, zniszczony sobą i tak dalej. Wiesz, ja myślę, że mamy w historii mnóstwo takich wydarzeń, kiedy ktoś wpada w szał zabijania, te wszystkie rzezie, ludobójstwa, one są wywołane między innymi takim szaleństwem, tak? Takim głodem gniewu, który nigdy nie syci, tylko potęguje tylko kolejne dokonujące się akty zemsty. Ale myślę, że dzisiaj dla nas bliższe jest to słowo o chowaniu urazy, tak sobie myślę. To hebrajskie netirach, chowanie urazy, ono się wiąże z takim rdzeniem słowa nitry. Jak wiecie państwo, w hebrajskim samogłoski często decydują o zmianie znaczeń, natomiast rdzeń słowa zawsze opiera się na spółgłoskach. To netirach, ono jest nitry, które wiąże się z takim znaczeniem jak przechowywać, albo strzec, albo zachować. A więc człowiek może nie mścić się zewnętrznie, ale w środku przechowuje to, co mówiłaś, w sobie tą urazę, nie? Nie? Czy wiesz, takie pamiętam, co mi zrobiłeś, nie? Pamiętam, będę pamiętał do końca życia, co mi zrobiłeś. I może ja ci nie odpłacę, ale tam Pan Bóg ci wymierzy sprawiedliwość. To też jest chowanie urazy. Nie, bo to wcale nie jest postawa chrześcijańska. Mhm. Tak? Wiesz, ja myślę, że mamy w sobie głęboko taką postawę, niestety, nie? Że w sercu pielęgnujemy złość, w sercu pielęgnujemy urazę. Przypomina mi się taka anegdota, że w pewnej parafii żyła taka niemal stuletnia starsza kobieta, o której mówiono, że nie ma już żadnych wrogów. Nie ma żadnych wrogów. Przychodzi ksiądz do niej w odwiedziny i pytają, naprawdę nie ma pani żadnych wrogów? I ona odpowiada, no nie mam żadnych, nie mam wrogów. Mówi, i nie czuje pani nienawiści do nikogo? Mówi, do nikogo, odpowiada ta pani. Ale jak to pani zrobiła? Jak to jest możliwe? Niech nam pani zdradzi ten sekret, jak to się stało, że nie ma pani żadnych wrogów. I staruszka się nachyla do księdza i mówi, bo te łotry już nie żyją.
2: Nie? Tak, wszyscy umarli.
3: Wszyscy umarli. Wiesz, i to jest często nasza postawa. My pielęgnujemy krzywdę, chowamy urazę, wiesz, do trzeciego pokolenia włącznie. Nawet sobie myślę to w kontekście teraz tych wszystkich wypominek dotyczących na przykład spraw polsko-ukraińskich, nie? Do trzeciego pokolenia, nie? Jesteśmy w stanie wypominać to, co się wydarzyło, tak? Wypominać, chować urazę. A ta uraza napędza nienawiść, nie? Nawet jeżeli wydaje nam się, że nie, że tylko w sercu. I co mówi dalej Syrach? Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić. Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego. Na przymierze najwyższego i daruj obrazę. Ben Sira co proponuje? Proponuje przeciw pamięć. Nie? Jeśli pamiętasz krzywdę, to pielęgnujesz urazę. Ale jeśli pamiętasz własną śmierć, to tę urazę porzucisz. Nie. Zobacz, to jest bardzo piękny przekaz. Jeśli pamiętasz winę drugiego, powinieneś pamiętać też własną winę. Jeśli pamiętasz krzywdę, przypomnij sobie przymierze. To jest bardzo żydowski sposób argumentacji. Pamięć o Bogu i przymierzu ma jakoś skorygować pamięć o krzywdzie. I to jest odwołanie się do przymierza. I ono jest kluczowe tutaj, bo prawo, które zostało dane Izraelowi, jak pisze święty Paweł, przekonało wszystkich o grzechu. Nie? Mówiliśmy o tym. Było wiadomo, że nikt tego prawa nie może wypełnić. I co roku lud zwracał się do Boga z prośbą o przebaczenie. Zresztą no, zbliża się powoli to święto Jom Kippur. We wrześniu jest, pod koniec września jest to święto Jom Kippur. I jeśli, mówi Ben Sira, jeśli chcesz, żeby Bóg przebaczył tobie, ty musisz przebaczyć. I taką interpretację znajdziemy też w Talmudzie. Rawa mówi, Bóg odpuszcza winy temu, kto sam rezygnuje z dochodzenia swoich praw wobec innych. Kto rezygnuje ze swoich roszczeń wobec innych. Temu odpuszcza się wszystkie jego grzechy. I to mówi dzisiaj Sira. Tak, to mówi ta księga Siracha. Odpuść przewinę bliźniemu.
2: Puść w niepamięć jego zapomnienie się.
3: Tak. Puść w niepamięć jego... Ładna gra znaczeń, tak? Tak. Puść w niepamięć jego zapomnienie się, tak? Jego grzech, jego błąd. To jest też bardzo konkretny przekaz. I ostatni wątek, który mnie w tym czytaniu jakoś dotyka, to kwestia przebaczenia, od którego zaczęliśmy. Przebaczenie w tradycji jest wyrażane przez takie słowo salach. I ono nie oznacza, tak jak przed chwilą Sira mówił, zapomnienia. Sensu stricte zapomnienia. Ale ono oznacza akt darowania winy. Przebaczyć nie oznacza zapomnieć. To jest dość trudna kwestia w samym procesie przebaczania. Nie. Nie oznacza zapomnieć. Zrobię taki wtręt osobisty. Mój profesor, z którym ja, no nie ukrywam się, utożsamiam nieżyjący. Wspominałem go już kiedyś, profesor Stefan Szymutko. On w tym swoim takiej deklaracji ateizmu zawsze mówił, że coś, co nie pozwala mu wejść głęboko w wiarę, w sensie, że nie pozwalało mu przyjąć wiary, było to, mówi, jak ja mogę przebaczyć, skoro ja muszę zapomnieć. Mówi, a cała moja istota, literatura polega na tym, żeby pamiętać. Ale nie miał racji, bo przebaczyć nie oznacza zapomnieć. I to nam przypomina dzisiaj to słowo salach. To właśnie ta istota przebaczenia w tej tradycji. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia. Nie, to nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, a nic się nie stało, zapominam. Nie, nie. Przebaczenie jest rezygnacją z prawa do odwetu. Sirach mówi nam dzisiaj, pamiętaj o przykazaniach i daruj błędy. Nie. Przebaczenie to jest rezygnowanie ze względu na przymierze, na Torę, na miłość Boga. Chodzi o to, by ta krzywda, której doznaliśmy, nie określała naszego zachowania po prostu wobec innych, wobec Boga. Bo wtedy, to już mówiliśmy, stajemy się niewolnikiem tej krzywdy, nie? Tak, zostajemy uwikłani w tą krzywdę.
2: W nią się wpatrujemy. Tak. Tak naprawdę ona się dla nas staje bożkiem. Pielęgnujemy chowamy ją w takim sensie, jak się, nie wiem, kwiaty hoduje. Tak, tak, wiesz, my zatrute hodujemy.
3: To jest ciekawe, bo w tekście greckim, bo hebrajski oryginał, wiesz, Księga Syracha nie została napisana po hebrajsku, nie? Znaczy, była napisana po hebrajsku, ale odpisy tej księgi są już tylko po grecku. I w tekście greckim użyto został tam czasownik afes, to znaczy przebacz, ale ten czasownik też tłumaczy się jako uwolnij, wypuść.
2: Czyli to puść w niepamięć.
3: Puść w niepamięć, wypuść na wolność, rozumiesz?
2: Tak.
3: A więc te wszystkie słowa, uwolnij, wypuść, zostaw, ten czasownik afes mówi nam o tym kontekście zniewolenia, tak? Znaczy ten gniew, ta zemsta, to chowanie urazy nas zniewala. Tak? Ono powoduje, że jesteśmy zamknięci, że żyjemy ciągle, to co powiedziałaś, w relacji do tego, do tej winy, do tego błędu, do tej krzywdy, której doznaliśmy i nigdy nie zostaniemy uwolnieni. Żyjemy ciągle w takim ciasnym kręgu.
2: I to my jesteśmy w zniewoleniu.
3: Tak. Ja myślę, że jako psychoterapeutka też wie, że to jest coś, co nas bardzo często więzi. Tak? Ta umiejętność pójścia dalej, ono nam nie pozwala pójść dalej. Zostaliśmy w miejscu. Tak? Ciągle celebrujemy tą krzywdę. Ona staje się naszym bożkiem, idolem. Nie? Wiesz, Tak. Na piedestale ją stawiamy.
2: Co mamy przed oczami?
3: I ona zaczyna definiować nasze życie.
2: Tak.
3: Wiesz, dla mnie, jeśli mogę, nie wiem, czy mam nadzieję, że się państwo nie zgorszą, ja mam osobiste doświadczenie takie, dlatego mówiłem o tym, że przebaczenie trzeba praktykować. Dlatego, że ten gest przebaczenia jest faktycznie gestem takiego wyzwolenia i tego nie da się inaczej osiągnąć w żaden inny sposób. Ja mam takie doświadczenie wiele lat temu. Miałem bardzo trudne relacje z moją teściową. Naprawdę trudne, takie, że nie byłem w stanie, no nie tylko z nią rozmawiać, ale samo przebywanie w jednym pomieszczeniu sprawiało mi ogromną trudność, tak? Nie byłem w stanie przełknąć niczego przy wspólnym stole. No, to był ten rodzaj właśnie jakiegoś takiego chowania urazy, który definiował wszystko wokół mnie. Byłem tak ściśnięty, tak? Mhm. Taką jakąś niechęcią, nienawiścią, poczuciem krzywdy, jakby nie wnikając, czy ta krzywda była, czy nie, czy wiesz, człowiek potem sobie buduje różne wyobrażenia tego, jak ta krzywda przebiegała. Dobra, w każdym razie naprawdę to trwało kilka lat i wiesz, ja patrzę na to z perspektywy takiej, że tutaj Sirach ma rację, to znaczy, że ta krzywda potrafi nas tak zniewolić, że nie jesteś w stanie zrobić kroku. Wiesz, że ona, to co się dzieje się w tobie, wewnątrz, przekłada się na twoją zewnętrzność, nie?
2: Nie puszczałeś w niepamięć?
3: Nie tylko nie puszczałem w niepamięć, nie byłem w stanie zrobić kroku, nie byłem w stanie wykonać gestu, nie byłem w stanie wypowiedzieć słowa do niej, tak? Nie byłem w stanie się odezwać w jej towarzystwie. Jakby, wiesz, że to jest do tego stopnia zniewolenie i to jest zniewolenie, to jest bardzo konkretna niewola. I pamiętam moment, kiedy pojechałem na takie rekolekcje, byłem ten na początku właśnie na drodze narkotykumenalnej, pojechałem na konwiwencje, takie rekolekcje powiedzmy trzydniowe. I tam, wiesz, podczas czytania słowa, podczas skrutacji, właśnie dostałem słowo o przebaczeniu, wiesz. Ja myślałem, że umrę. To, wiesz, bo albo uwierzysz temu słowu, albo nie, tak? Robiłem wszystko, żeby to słowo nie było do mnie. Wiesz, padło słowo, a ja mówię, ale to nie jest do mnie, nie? To nie, na pewno nie o mnie chodzi, ja tego nie zrobię, nie? Może ty, ale nie ja. Ja tego nie zrobię. I przez 3 dni się z tym zmagałem. I kiedy wróciłem do domu, moja teściowa wtedy opiekowała się naszymi dziećmi, dwójką, myśmy wyjechali z żoną. I wiesz, poszedłem do niej, no i tak jak nakazuje to słowo, tak? Idź, prosi o przebaczenie. Wszystko się we mnie buntowało. Ja mam ją prosić o przebaczenie, ale słowo tak mówiło. Ja doznałem krzywdy, ona powinna mnie prosić. Ale słowo mówiło, ty idź o prosić o przebaczenie. Wiesz co? I poszedłem. To był moment, o którym mówi dzisiaj Sirach. Uwalniający, tak? Wtedy puściło wszystko. Nie wchodząc w szczegóły. Wiadomo, że to był też proces powolnego też wychodzenia z tej nienawiści, ale to był moment przełomowy, który zmienił w mojej relacji wszystko.
2: Zmienił waszą relację?
3: Naszą relację zmienił, ale moją też. Do wszystkiego. Do całego otoczenia, do tego, jak zacząłem się zachowywać, do tego, co wewnątrz poczułem, też jak na zewnątrz zacząłem funkcjonować. Dlatego Sirach ma rację, że to ten czasownik, którego jest użyty, afes, który mówi przebacz, ale on odnosi się uwolni, bo kiedy przebaczysz, poczujesz uwolnienie, że wypuszczasz coś, że Bóg cię faktycznie wypuszcza, jak, wiesz, wyjście z Egiptu, wyjście z niewoli. Ja mam to doświadczenie, wiesz, dla mnie ono jest mocne, ono się wydarzyło 20 parę lat temu i do dzisiaj je pielęgnuję. Ono jest ciągle w mojej pamięci, nie? Dlatego mówię
2: pamiętasz
3: przebaczenie.
2: Pamiętasz moment uwolnienia.
3: Tak. Mhm. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, tak? To jest zupełnie co innego, nie? Wiesz, to jest niezwykle ważny dla mnie przekaz, że przebaczenie to nie tylko darowanie komuś winy, ale to jest, wiesz, uwolnienie z więzów. To jest dla mnie kluczowy przekaz dzisiaj tego słowa. Uwolnić z więzów. To mówi dzisiaj Sirach. I druga myśl, która kryje się moim zdaniem za motywem tego przebaczenia u Syracha. Jak to zrobić? I na to odpowiada ten wers. Tam dosłownie czytamy: odpuść czy przebacz przewinę swojemu bliźniemu, a wtedy, gdy będziesz się modlił, twoje grzechy zostaną uwolnione.
2: Właśnie.
3: Albo rozwiązane, albo uwolnione. Tam jest różne to tłumaczenie. I tu dla mnie kryje się bardzo praktyczna porada, którą wkłada Ben Sirach. Kiedy doświadczasz tego uwolnienia, kiedy będziesz się modlić. To jest pierwsza rzecz. Ja tego, wracam do tego mojego doświadczenia, ja tego doświadczyłem. Kiedy zrozumiałem, że muszę prosić o przebaczenie? No podczas czytania słowa, podczas modlitwy, podczas skrutacji, nie?
2: Relacja z Bogiem, ta pierwsza, tak?
3: Tak, to co mówiłem, nie da się, znaczy bez łaski Boga nie ma przebaczenia. Nie doświadczysz przebaczenia. Wiesz, znowu tutaj sięgnę do rabina Nachmana, tego wielkiego cadyka z Wrocławia, który mówił, że modlitwa jest jedynym środkiem, który łagodzi gniew. Naszą potrzebę zemsty, nasze chowanie urazy. Modlitwa jest jedynym środkiem na to. Jedynym, nie? I przypomina mi się to w kontekście modlitwy pańskiej. Bo to jest jedno z wezwań kluczowych, nie?
2: Ale też
3: odpuść nam nasze
2: nam
3: winy.
2: Nasze winy, tak.
3: Jako i my odpuszczamy.
2: Właśnie. Czy zawrócę jeszcze do tego odpuszczania naszych win. Jezus przynosi nam uwolnienie. Pytanie, czy my je przyjmujemy? Bo wiesz, jak stanie taka tama, że no tak, ja nawet innym przebaczę, ale sama to mam takie tutaj zadry i takie rzeczy zrobiłam, że sobie nie przebaczę, możemy tak myśleć. To wtedy robimy tamę, no bo właściwie no jak się stawiamy, że lepiej wiemy od Boga, czy sobie możemy przebaczyć, czy nie? I to przyjęcie przebaczenia.
3: Ale wiesz...
2: To jest kluczowe.
3: Tak, ale tak sobie myślę, kiedy... Bo to jest łatwo powiedzieć, tak? Przyjmij przebaczenie. Ale kiedy możesz zrozumieć, że... Kiedy możesz sam sobie przebaczyć, kiedy doświadczyć, że ktoś tobie przebaczył? Bez tego nie zrozumiesz, że Bóg tobie przebaczył, że możesz przyjąć przebaczenie. Jeżeli ty konkretnie nie spotkasz człowieka, który przyjdzie do ciebie i który mówi, że nie chowa do ciebie urazy za to, co zrobiłeś. To znaczy konkretnie... przebaczy tobie za coś, co zrobiłeś. Kiedy doświadczysz na sobie, na swoim ciele, w sobie...
2: Poczujesz
3: przebaczenie, wtedy zrozumiesz, że przebaczenie jest możliwe w ogóle. Bo inaczej to jest tylko teoria. To jest coś, co jest poza tobą, to jest jakaś idea. Ale jeżeli ty konkretnie, namacalnie poczujesz, że ktoś tobie przebaczył, coś ty zrobiłeś, może jakieś świństwo, nie? I on tobie przebaczył, to wtedy, myślę, jest możliwe faktycznie przyjmowanie przebaczenia od Boga i poczucia tego w sobie za każdym razem, nie? Bo Bóg jest osobowy, Bóg jest osobą, On tobie konkretnie przebacza. Dlatego też to przebaczenie potrzebujemy usłyszeć od człowieka po drugiej stronie w konfesjonale, osobowo. Dlatego, nie? Żebyś wiedział, że po drugiej stronie to nie chodzi o to, że tam ksiądz musi coś wiedzieć, nie? Ale chodzi o osobę, żeby Bóg działa przez osobę, że ty byś w tej osobie widział, że tobie Bóg przebaczył konkretnie, namacalnie, wiesz? I usłyszeć te słowa.
2: Usłyszeć i uznać, naprawdę je usłyszeć. To jeszcze jedno, bo to jakoś mocno mi przychodzi, to wypowiem, że czasami wiedza na jakiś temat też nam przynosi inne spojrzenie. Myślę tutaj konkretnie o sobie i też mam nadzieję, że to dobrze Państwo zrozumieją, bo ostatnio sięgnęłam o diagnozę sama dla siebie. I tę diagnozę taką, która pokazuje tam kawałki autystyczne i ADHD-owe, ADHD. Tak to się nazywa pięknie. I ja z czułością, bo wiem, jakich wyborów dokonywałam, jakie jest moje życie. Pamiętam to wszystko. I jednocześnie teraz mogę zobaczyć, nie usprawiedliwiając się, to w ogóle nie o to chodzi, że czasami nie potrafiłam inaczej, tak? Na tamten moment. Teraz mam zupełnie inny moment w życiu i mogę przyjąć Boże przebaczenie dla tamtych moich momentów.
3: No to wiesz, w kontekście tego, co mówisz, to jakoś przypomina mi się te słowa Pawła o tym ościeniu, nie? Że Bóg daje nam pewien oścień i dobrze jest go zobaczyć.
2: Dobrze jest go zobaczyć, bo on jest.
3: Tak, i on jest.
2: I zostanie ze mną.
3: No i bardzo często właśnie wywołuje, czy powoduje nasze takie, a nie inne reakcje, zgoda. Natomiast właśnie ta świadomość i tego zmagania się, to jest jakby coś zupełnie innego, nie?
2: No i psalm 103 o tym, który odpuszcza wszystkie nasze winy.
3: Wszystkie choroby i ratuje choroby. Od zguby. No właśnie, bardzo piękny psalm 103. Błogosław duszę moje Pana.
2: Tak, do całego odsyłamy.
3: Śpiewaj święte imię Jego.
2: No teraz idziemy do Nowego Testamentu. Ciąg dalszy, list do Rzymian i Ewangelia świętego Mateusza. Dosłownie będziemy czytać kolejny jej fragment, ale na razie na początek list do Rzymian.
1: Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więcej w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
3: To jest czytanie Pawłowe, które często ja przynajmniej słyszę na pogrzebach, bo ten fragment odnosi się do śmierci i zmartwychwstania. Natomiast gdyby go przeczytać w kontekście całego rozdziału 14 tego listu do Rzymian, to on ma nieco inną wymowę, bo on dotyczy wątku tak naprawdę chrześcijańskiego sposobu życia. I mnie od razu uderza to pierwsze zdanie i ten zwrot: nikt z nas nie żyje dla siebie, a właściwie w Grece dosłownie tam jest użyty zwrot dla siebie samego. Tak, tutaj to samego tłumacze jakoś wyrzucili. To dwa razy Paweł powtarza ten zwrot dla siebie samego, bo on jest, nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, dla siebie samego, dla siebie samego. O czym mówi nam to dla siebie samego? Ja myślę, że mówi o relacji, że nie jesteśmy samotną wyspą i to nie w kontekście społecznym, ale przede wszystkim w Kościele. Nie? Bo Paweł mówi tutaj o życiu Kościoła, więc nie, czy w sensie, że nasze postępowanie, nasze życie ma wpływ na innych, ma wpływ na Kościół, na wszystkie członki Chrystusa i można to słowo odnieść właśnie dla mnie bardzo mocno brzmi w kontekście pierwszego czytania i w kwestii przebaczenia. Nie. Dlaczego? Bo jeśli moja uraza, mój gniew, pielęgnowany gniew na przykład, nie? Nienawiść, który mam w sobie, determinuje mnie, no to w jaki sposób on staje się świadectwem, czy może stać się świadectwem samego Kościoła? Tak. Czyż i poganie tak nie czynią, mówiąc językiem Pawła. Wiesz, myślę, że znamy wiele takich przykładów, w których urazy między członkami Kościoła, różnych wspólnot, tak, Kościoła doprowadziły do rozłamów, nie? Do kłótni, do oskarżeń, do publicznego wywlekania krzywd. Znamy takie historie. Zresztą Kościół pełen jest takich rozłamów po prostu, które wynikają z tego. One mogą być powodem zgorszenia, zresztą w ostatnich kilkudziesięciu latach Kościół bardzo zwraca na to uwagę. Właśnie, że zgorszeniem są rozłamy wynikające z tego właśnie, z tych podziałów. I myślę sobie, to jest zgorszenie nie tylko z powodu taki jakby wstydu też konkretnych osób, ale z powodu tego, że zostaje ośmieszony sam Chrystus, nie? Jako oblubieniec, jako głowa Kościoła. I tego dotyczy ten drugi wers, który mówi, że wszystko, co robimy, nie? Wszystko, co robimy, robimy dla Pana, że jesteśmy włączeni w Chrystusa. Zatem, kiedy chowasz urazę albo domagasz się zemsty, czy wyładowujesz się na kimś, no to obarczasz tym Chrystusa. Bo to mówi Paweł, i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Wiesz, mnie zatrzymuje w tym zdaniu ten czasownik esmen. On pochodzi od czasownika być eimi. W polskim tłumaczeniu ten czasownik podkreśla własność, nie? Tam jest mowa o należeniu do Pana, tak? Należeć do kogoś to jest kategoria własności. Mieć coś, nie? Kogoś. Należeć do kogoś. Być czyjąś własnością. Ale tam jest użyty czasownik esmen. Być. To znaczy jesteśmy Pana. Dokładnie byśmy musieli przetłumaczyć, nie tyle należymy do Pana, co jesteśmy Pana. Jesteśmy Pana. Wydaje się to samo, ale dla mnie nie jest to samo, ponieważ to ten czasownik jesteśmy podkreśla tożsamość. On podkreśla przynależność czy wspólnotowość. Wiesz, znowu wracam do tego wymiaru wspólnotowego. Paweł nie używa czasownika należeć, ale czasownika być, dosłownie Pana jesteśmy. Wiesz, to sprawia, że przynależność zostaje przedstawiona nie jako jakaś cecha człowieka, ale jako określenie jego podstawowej tożsamości. Nie tyle, że jesteśmy kogoś, ale jesteśmy jacyś. Pana jesteśmy. Pańscy jesteśmy. Mhm. Wiesz, ta deklaracja dla mnie, ona mnie osobiście obliguje, wiesz, do tego, żeby przyglądać się temu, jak ja postępuję, nie? To znaczy, mówiąc inaczej, że to, co robię, powinienem zawsze mieć świadomość, że moja tożsamość nie jest moja tylko, tak? To jest tożsamość, którą określa też Chrystus. A więc w jaki sposób wszystko, czego ja dokonuję, będzie określać też Jego, nie? Nie wiem, czy masz taką świadomość, nie? Czy jak sobie uświadomisz, że to, co robisz, jednocześnie określa też Chrystusa, no to robi się tak dziwnie, nie?
2: Robi się tak dziwnie. Tak, to dostałam niedawno taką wskazówkę, która mi to przypomina. codziennie i zawsze. Tak, dostałam pokutę do końca życia.
3: A, no pięknie. To są takie pokuty cudowne. Takie właśnie.
2: Tak, bardzo cudowne.
3: No, idź na pielgrzymkę pieszo do Jerozolimy. Cudownie. Ale to, ta druga część zdania, o której używa się typa o Pana jesteśmy, dla mnie jeszcze podkreśla jakby drugi wymiar, to znaczy ono obejmuje przede wszystkim tą kwestię czasowości i mówi teraz. Ono mówi o teraźniejszości. Jesteśmy w tej chwili. Nie, że byliśmy, nie, że będziemy. Jesteśmy. Niezależnie od tego, czy człowiek żyje, czy umiera. W życiu i śmierci jesteśmy pańscy. Dla mnie ten wymiar teraźniejszości ma znaczenie, bo to teraz dla mnie bardzo mocno koresponduje z kairos, nie? Teraz dokonuje się czas zbawienia. Oto teraz czas zbawienia. Oto teraz. To jest to słowo w piśmie. Oto teraz, w tej chwili, dla ciebie, dla mnie, teraz, w tym momencie.
2: Tak, to jest też o tym, żebyśmy w relacji byli tu i teraz, a nie zanurzali się w przeszłości i tam brodzili wiecznie, albo w kosmos do przyszłości jakiejś niepewnej w ogóle.
3: I teraz zobacz, jeżeli to przeczytamy w kontekście pierwszego czytania, czyli chowania urazy, czy pielęgnowanie tej nienawiści, która karmi pragnienie zemsty, no to to słowo teraz odnosi się do czego? Mówi, teraz masz czas na przebaczenie. W tej chwili. Teraz, bo po tym poznają, że jesteśmy pańscy, że potrafimy przebaczyć. To jest znak chrześcijanina. Bo wszystko inne robią też inni. Modlą się? Modlą się. Inne religie się też modlą, tak? Mają różne piękne liturgie. Też mają. Mają modlitwy. Piękne mają. Są dobroczynni, nawet ateiści. I nie potrzebują do tego Chrystusa, żeby tworzyć dzieła dobroczynności, tak? Ale po czym poznać chrześcijanina?
2: Po wzajemnej miłości.
3: I przebaczeniu, że potrafi przebaczyć krzywdę. Mm. Po tym poznają, że jesteście uczniami moimi, mówi Chrystus. Po umiejętności przebaczenia.
2: Tak, a to bez miłości jest niemożliwe.
3: Otóż to, bez łaski Boga jest niemożliwe.
2: I teraz idziemy do fragmentu, kolejnego fragmentu z Ewangelii Świętego Mateusza. To jest dokładnie fragment kolejny po tym, do którego sięgaliśmy tydzień temu.
3: Tak. Wiesz, tak sobie myślę, że po takim obszernym wprowadzeniu, wiesz, do Księgi Syracha, to ten komentarz do Ewangelii jest zbędny, bo właściwie Chrystus rozwija w tym fragmencie tę myśl rabiniczną na temat przebaczenia. Ale dobrze, no ale ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka rzeczy, że przepraszam.
2: Ja najpierw na Piotra, od Piotra zacznę.
3: Od Piotra.
2: Tak, jeszcze zachęcam do tego, żeby sięgnąć do Ewangelii z ubiegłego tygodnia, posłuchać jej sobie jeszcze raz, tego, co mówi Jezus. I kończy się tam ten fragment zapewnieniem o tej modlitwie wspólnotowej, że ona będzie wysłuchana, gdzie dwóch, trzech w moje imię, tam ja będę pośród nich. Tak mówi Jezus, a Piotr podchodzi i odwołuje się do czyjejś winy. Czy on ma przebaczać, jak ktoś jemu zrobi krzywdę?
3: No co więcej, tam jest użyty taki przysłówek posakis, który ma bardzo konkretne znaczenie, bo on pyta, ile razy? Nie? W sensie, on pyta bardzo konkretnie. To nie jest jakieś abstrakcyjne pytanie, wiesz, tam, nie, tak często, coś tam, nie. On pyta, konkretnie mi powiedz, ile razy, jak często, ile razy, nie? On nie pyta o teorię przebaczenia. Wiesz, Piotr jest konkretny. To jest rybak. Konkretnie. Jak złowił tyle ryb, to wiedział ile, tak? 153. Konkretnie. I on tutaj mówi, pyta konkretnie o regułę postępowania w sytuacji, kiedy ktoś regularnie przeciwko tobie występuje,
2: i
3: grzeszy
2: pyta,
3: przeciwko
2: tobie. I aż 7 razy. Tak. I tutaj w tłumaczeniu, jeżeli spojrzycie na tekst, mamy pytajnik, znak zapytania na końcu. A w tłumaczeniu Biblii pierwszego kościoła mamy wykrzyknik i pytajnik.
3: Tak, on jest zgorszony.
2: Zburzony.
3: Tak, ale...
2: Czy aż 7 razy?
3: Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że tradycja żydowska mówiła, że można przebaczyć 2, maksimum 3 razy. To mówił Talmud, wiesz? W Talmudzie czytamy, że człowiek, który popełnia przewinienie, pierwszy raz otrzymuje przebaczenie, kiedy drugi raz przeciwko tobie popełnia jakiś grzech, otrzymuje przebaczenie, a trzeci raz otrzymuje przebaczenie, a czwarty już nie. Tak? 3 razy. Więc to jest bardzo konkretna rzecz, bo to się odwołuje do proroka Amosa, który tam mówił, że za 3 występki Izraela nie będę karał, ale za 4, tak? O, już 4 nie odwrócę. Więc oni wywodzili z tej tradycji prorockiej to, że można przebaczyć 3, ale 4, absolutnie nie.
2: Dlatego Piotr, zburzenie. Piotr.
3: Tak, są zburzenie, ale wiesz, on w swoim mniemaniu daje bardzo hojną ofertę.
2: 7 razy.
3: Mhm. 7 razy. Więc w jego mniemaniu to jest, no, można powiedzieć, on przekroczył jakby wszystkie możliwe, wiesz, horyzonty swojego myślenia, tak? Aż 7 razy. Więc to jest rzecz bardzo konkretna. Wiesz, zupełnie abstrahując, nie wiem, próbowałeś wybaczyć aż 7 razy tej samej osobie.
2: Poproszę o inny zestaw pytań.
3: Właśnie. Więc to się fajnie o tym mówi, nie? Ale jeżeli zaczniemy sobie myśleć, że na przykład jedna i ta sama osoba przeciwko tobie wystąpiłaby siedem razy, tak? Aż siedem razy. To jest zrozumiałe, co Piotr mówi. Aż siedem razy.
2: Ten wykrzyknik rozumiemy,
3: nie? Bo to jest niezwykle trudne. To jest jakby pierwsza rzecz, ale wiesz, chciałbym jeszcze wrócić do tego samego przysłówka. Ile razy? Dlatego, że ten wykrzyknik, ten znak zapytania i ten wykrzyknik, bo on pokazuje co? Pewnego rodzaju, wiesz, takie, nie wiem, zniecierpliwienie Piotra, nie? Takie oburzenie. I ono wcale nie jest dalekie od nas, tak sobie myślę. Ono nie jest dalekie od nas, nie? Że właśnie kiedy ktoś występuje przeciwko nam, kiedy przychodzi, przeprasza i ty, nie wiem, raz, drugi, no właśnie, trzeci, nie wiem, czy mamy siły na czwarty, piąty, szósty, tak. Siódmy.
2: W nieskończoność,
3: nie? Ile razy można, tak? No, ile razy można? Jakby świat mówi tak, no za pierwszym razem jak ktoś, no dobra, mógł błędnie, ale już za drugim razem to już jest przesada, bo znaczy, że ty jesteś głupi, nie? To mówi świat dzisiaj. A Chrystus mówi tutaj nie siedem, ale 77 razy.
2: I znowu do interpunkcji się odwołam, do tłumaczenia z Biblii pierwszego Kościoła, bo tak jak był przy pytaniu Piotra wykrzyknik, tutaj przy odpowiedzi Jezusa są trzy wykrzykniki.
3: O matko.
2: Tu nie ma kropki.
3: No właśnie. O matko. To się wydaje niemożliwe, nie? Bo to wiesz, bo ta liczba rzeczywiście, jak sięgniemy do symboliki, to jest symbolika nieskończoności. Tak? Tego, że jest to nieskończona ilość razy takich przebaczeń. Kto tak potrafi przebaczyć?
2: A te trzy wykrzykniki, to Jezus to co? Wykrzyczał to.
3: Mhm. Ale wiesz, kto tak potrafi przebaczyć?
2: On.
3: Bóg. Dokładnie. Bóg. Wiesz, i dla mnie tutaj wraca to zdanie z Listu do Rzymian. Nie? Bo jeżeli ty naprawdę jesteś pański, tak jak mówi Paweł, to ty będziesz miał umiejętność przebaczenia w taki sposób. Te 77 razy. Nie z siebie, ale dlatego, że jesteś pański, że masz tożsamość, że masz to DNA Pana, że masz DNA Boga.
2: Możesz jak On.
3: Że możesz jak On, dokładnie. Dlatego ten dialog Piotra z Jezusem na początku tej perykopy jest tak ważny, bo on pokazuje, że w przebaczeniu nie chodzi o arytmetykę. Bo Piotr pyta konkretnie, ile razy? Nie? Ale przebaczenie to nie jest buchalteria. To jest postawa serca. O tym mówi Chrystus. Dlatego oni się rozmijają, tak? Piotr pyta konkretnie, powiedz mi, tak? Będę przestrzegał tego. Talmud mówi 3, a ty mówisz ile? Podbijam stawkę do 7. A Chrystus przechodzi od tego buchalterii.
2: To jak pokazuje, prowokacja brzmi.
3: Tak, a Chrystus przenosi tą rozmowę zupełnie w inny wymiar, nie? 77. To jest ta nieskończoność. Bo w przebaczeniu chodzi o nowe serce. W przebaczeniu chodzi o serce, które jest zdolne przebaczyć, które nie musi liczyć. Nie musi, ile razy jeszcze mam, jaki jest taryfa, nie? Taryfa. Ile mi jeszcze zostało? I potem szluz, koniec, nie ma. Nie, tutaj chodzi o serce. Więc to jest jakby ta pierwsza część Ewangelii. Potem jest przypowieść i oczywiście można by ją przeczytać w kluczu mądrości Syracha, którą czytaliśmy już dzisiaj i zamknąć sprawę, bo wydaje się, że przekaz jest podobny, tak? Kto nie przebacza bliźniemu, no ten sam nie może liczyć na przebaczenie Boga, koniec, kropka. Ale w tej Ewangelii nie chodzi o zwykłe przewinienie, bo tu chodzi o zbawienie. Wiesz, i chciałbym się przyjrzeć kilku tam wątkom. Po pierwsze, jakoś zwróciłem uwagę na to określenie samego długu. Tam jest mowa, że król wezwał swoje sługi, tam jest to słowo doulon. Sługa to też jest określenie niewolnika. To też jest, myślę, znaczące. I on wezwał ich do rozliczenia się, to znaczy mówiąc inaczej, do zrobienia takiego rachunku sumienia, nie? Obrachunku. Wiesz, król przeprowadza audyt. Przychodzi właściciel, sprawdza, czy nie zrobiono manka, nie? Czy ktoś nie kradnie. Wiesz, to jest sytuacja, którą znamy. I okazuje się, że jeden ze sług jest winien 10 tysięcy talentów.
2: Ogromna kwota.
3: Właśnie. No nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, ile to było pieniędzy. Talent to nie jest nie tyle konkretna wartość pieniądza, co było miara wagi. Talent to była konkretna waga. I teraz sięgnąłem do wyjaśnień. Talent hebrajski ważył między 30 a 34 kilogramy. Grecki około 26-27.
2: To nawet rzymski, przyjmijmy to mniejszą.
3: Przyjmuje się, że chodziło o talent grecki. Mhm. Pisana jest Ewangelia po grecku w kontekście greckim. Dobra, przyjmijmy, że chodzi o talent grecki. Zatem 27 kilo, jeden talent. 27 kilo złota. Halo, 27
2: złota,
3: kilo.
2: A nawet gdyby to było srebro.
3: Pomnożone, uwaga, przez 10 tysięcy. To daje około 260-270 tysięcy kilogramów złota albo srebra.
2: Czyli ton.
3: Możesz to sobie wyobrazić?
2: 260
3: tak.
2: ton. Srebra albo tak. złota. Srebro to już jest wiele.
3: Wyobrażasz sobie taki dług? 260 ton złota?
2: Myślę, żeby że sługa, już bym pod tymi tonami umarła.
3: Żeby sługa okradł króla na taką wielkość? Wyobrażasz sobie? To jest absurdalnie wysoki dług. On jest nie do zapłacenia. Nawet gdyby gospodarz, naszym król sprzedał z rodziną, ze wszystkim, to w życiu nie odzyska tych pieniędzy, tak? To nie ma szans. To jest w ogóle kropla w morzu potrzeb. Czy to zatem jest możliwe, nie? Żeby, wiesz, król nie zorientował się, że ktoś go okrada? 260 ton? brakuje mu w skarbcu? Tyle brakuje w skarbcu, nie? No wiadomo, że nie jest możliwe, a zatem król wie. Wie także, że ten sługa, który to ukradł, nie jest w stanie mu tego oddać. Zatem, no to nie chodzi o złoto, nie? To już sobie, myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że nie chodzi o złoto, że jest inny sens. Bo to jest przypowieść, jak każda przypowieść, czyli parabola, ma ten sens ukryty pod dosłownym znaczeniem. Więc co jest tym długiem? Co jest tą kwotą pieniędzy, którą ten sługa czy niewolnik zabrał? No my wiemy, to wyśpiewujemy podczas liturgii paschalnej. To jest wina Adama, tak? To jest ten grzech pierworodny. To jest ten grzech, ta wina, którą człowiek zaciągnął w wyniku grzechu pierworodnego. I to jest ten dług, który jest nie do zapłacenia. Bo wina nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga jest nieskończona. To jest to 77 razy, to jest to nieskończone. Co mogło tą winę przeciwważyć? Tylko możliwość spłaty tej winy przez Chrystusa, przez krew, nie? To zresztą teologia odkupienia bardzo dobrze pokazuje, tak? Tam często była rysowana taka waga, tak? Wina człowieka kontra, jakby po drugiej szali musiało zostać położone ta wola Syna Bożego, który tą winę był, mógł ją odkupić tylko w ten sposób, tak? Więc jest tutaj mowa o długu Adama, zresztą w liturgii paschalnej, dług Adama, tak? Adamie, twój dług spłacony, śpiewamy w jednej z pieśni. To jest ten dług. To jest te 260 ton złota, które brakuje, te talenty, które brakują. A zatem darowanie tego długu to nic innego jak właśnie przebaczenie, które przychodzi dzięki Chrystusowi, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Dług zostaje darowany. I tę nowinę oznajmia król.
2: Tak, okaż mi cierpliwość, wszystko ci oddam, o to prosi sługa. Tak. I dostaje więcej. To nie jest cierpliwość w oczekiwaniu na spłatę.
3: On nie oczekuje spłaty.
2: Dług mu Pan darował.
3: Tak jest. Tak jest. To jest to, o czym mówiliśmy też w kontekście tego pierwszego czytania, że tam to słowo salach, przebaczenie, to jest darowanie. Tu nie chodzi o to, że zapomniał Pan, nie wiem, mówiąc, że ty mi będziesz to spłacał teraz przez lata, że powoli mi to oddasz, tak, że ja to wykryję. Nie. Tam jest konkretnie mowa o anulowaniu, tak? Bo ten dług jest nie do zapłacenia. Nic mi nie jesteś winien, mówi Bóg.
2: Dług z niego zdjął, tłumaczenie z Biblii pierwszego kościoła.
3: No właśnie. To jeszcze to słowo, to czasownik zdjął, on jeszcze raz odwołuje nas do tej kategorii winy, nie?
2: Zdjąć. Ale też ciężaru.
3: Ciężaru, nie? Dlatego mówiliśmy o tym przebaczeniu jako ciężarze. Tak, znaczy w sensie nie przebaczeniu, tylko winie jako ciężarze.
2: Robi się lżej, tak?
3: Tak. Zobacz, jaka to jest petarda dzisiaj w tej Ewangelii. Że wiesz, że ten dług, który mieliśmy, został anulowany. To jest ta dobra nowina. Kościół głosi to od wieków, tak? To jest ta dobra nowina, że nasz dług, nasz grzech, ten, który był nie do zapłacenia, te 260 ton złota czy srebra, które byliśmy winni, one zostały anulowane. Nie? Bo może nam spowszedniała ta wiadomość, ta dobra nowina, ale to jest to anulowanie wyroku. I teraz jest konfrontacja z tą drugą częścią tej przypowieści. Bo co robi ten sługa, któremu darowano dług? Słyszy tą dobrą nowinę, tak, że ma nowe życie, że już nie jest nic winien, że nie został sprzedany ze swoją rodziną, że nie musi nic oddawać i tak dalej, że został uwolniony i spotyka drugiego, który był mu winien 100 denarów. I znowu wyjaśnimy, czym było to 100 denarów. Denar to było około 3,8 grama srebra, tak, jeden denar. Jeden denar to była stawka dzienna pracy robotnika mniej więcej. Czyli 100 denarów to było 3-miesięczne zarobki. No nie taka niemożliwa rzecz do spłaty. W przeciwieństwie do tych 260 ton złota.
2: Znalazłam takie wyliczenie, taką proporcję, że w stosunku do tamtego długu to było jak 1 do 600 tysięcy.
3: Tak. Znaczy, wiesz, 3-miesięczne zarobki musiał oddać. Jest możliwe. No wszyscy spłacamy różnego rodzaju kredyty, tak? Coś kupujemy na kredyt, spłacamy. To jest możliwe do spłaty, tak? On mógł to spłacić, a więc jakby z jednej strony te 260 ton, które były niemożliwe do spłaty i z drugiej strony te 100 denarów, które były 3-miesięczną pensją czy 3-miesięcznym zarobkiem. Wiesz, ta dysproporcja jest tutaj ważna, bo ten kontrast ma nam uzmysłowić taką głęboką niesprawiedliwość, którą my się codziennie dopuszczamy. Nie. Że Bóg odpuszcza nam ten grzech pierworodny, daje swojego Syna, żebyśmy mogli żyć, a my często trzymamy się naszej urazy właśnie, naszej zemsty, naszego chowania, nieprzebaczenia wobec głupot, nie? Wobec bzdur, wobec czegoś, co jest możliwe, co jest właśnie tylko takim minimalnym wysiłkiem w stosunku do tego, co sami otrzymaliśmy. Wiesz, otrzymaliśmy od Boga niewyobrażalne bogactwo tego przebaczenia, a zatrzymujemy się na naszej nienawiści, na złości z powodu naprawdę jakichś drobiazgów, nie? I nie chcemy przebaczyć. Chowamy urazę, pielęgnujemy zranienia i to wszystko jakby jest niewspółmierne z tym długiem, który został nam darowany. Tak sobie myślę, że ten przykład z jednym i z drugim sługą, on no, przypomina wagę, nie? On, zobacz, nieprzypadkowo ta przypowieść pokazuje nam te dwie postawy, żeby postawić na szali te dwa, można powiedzieć, te dwa długi, tak? To, co zostało nam darowane i to, co mamy darować innym.
2: Jest nie pytanie. Tylko nie chce darować ten tak. sługa, ale zaczyna w ogóle przyduszać, dusi go.
3: No właśnie. Więc i to jest pytanie, co przeważa, tak? Twoje długi zostały darowane, podczas każdej spowiedzi są darowane. Jest pytanie, czy z tej, czy po pierwsze, o co pytałaś wcześniej, czy doświadczyłeś tego przebaczenia? Bo jeżeli doświadczyłeś w sobie, to będziesz miał pewną umiejętność przebaczenia drugiemu. Bo faktycznie masz rację, że bez doświadczenia w sobie tego przebaczenia, że Bóg tobie przebaczył, naprawdę głęboko w sercu, że Bóg tobie przebaczył, samemu nie można przebaczyć.
2: To rozmiękcza serce.
3: No właśnie, to rozmiękcza serce. To jest źródło przebaczenia prawdziwego. I ono się rodzi właśnie z wdzięczności wobec tego przebaczenia, którego doznaliśmy od Boga.
1: Słowo daje. O niedzielnych czytaniach rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i profesor Adam Regiewicz.
0: Reklama.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
6: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
0: Reklama.
8: Radio Rodzina.

0: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl. Reklama.
1: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

słońcu i w chłodzie twardego cienia. W krzywych chodnikach stare nad Odrze i w moim sercu proste marzenia.

jak pogrzeb. Są pelargonie w oknach parterów. Czas się zatrzymał, szepce nad Odrze. Świat uwięziony w pętlach spacerów.

pozwoli zapomnieć. Nie mów mi, że jutro będzie lepiej.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi mi tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
6: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
7: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
8: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
9: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
10: Adam Krylik,
11: Jacek Wąsowski,
10: zespół Chillimy.
11: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
12: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
13: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
14: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.
15: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
16: Suplement do Listy Przebojów Muzyczne Dary otwiera swoje podwoje. Witam pięknie, przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Program realizuje Nikodem Sołtysiak. Drodzy Państwo, dziś będzie premierowo w suplemencie do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Muniek i Macio, ten duet, czyli Maciej Maślikowski i Zygmunt Staszczyk nagrali nowy utwór, który promuje całość projektu, który nazywa się Mama. Dokładnie tak. Płyta Mama już ma się pojawić 25 września. Za chwilę będziemy telefonować do Maćka Maślikowskiego, do Macia, i opowie nam, jak rzecz wygląda, jeśli chodzi o płytę, i też będziemy mieli oczywiście z tej płyty kolejną nowość, bo znamy oczywiście już dobrze z listy Wolność tego duetu, Muniek i Macio, a dziś kolejny utwór i przypomnimy sobie to wszystko, co związane

związane i z wolnością, z tym utworem, i z tym, z tą kwestią, którą pozostawił dla nas Zygmunt Staszczyk. Zygmunt też na chwilę się pojawi z pięknym świadectwem, które jeszcze nie było publikowane w suplemencie do listy przebojów Muzyczne Dary. Drodzy Państwo, to jest moment, w którym Zygmunt Staszczyk nawrócił się. Kiedy wstał i w nim się coś zmieniło na tyle radykalnie, że trwa do dziś. On o tym niezwykłej chwili i niezwykłych chwilach, bo one trwały potem, dziś nam opowie. Więc i na początku Zygmunt, jego świadectwo, piosenki, a za chwilę premierowy utwór Kochanie, czas się podnieść. Ależ niesamowite historie nam dzisiaj będą towarzyszyć. Dodam tylko, że suplement do listy przebojów Muzyczne Dary tu w Radiu Jasnogóra powstaje dokładnie w święto narodzenia Najświętszej Marii Panny. I chcemy absolutnie to wszystko, co dziś w suplemencie się dzieje, dedykować właśnie jej, Matce Najświętszej. Proszę bardzo, gdyby żyła, bo dziś są jej urodziny, miałaby 2026, może więcej, bo jeszcze do tego by trzeba dołożyć kilkanaście lat. No, to rzeczywiście ponad 2000 lat. Ale powiedzielibyśmy, że mogłaby mieć, ale przecież ma, bo Najświętsza Maria Panna istnieje w niebie, po wniebowzięciu z duszą i ciałem. To jedyna osoba, której urodziny możemy obchodzić tu na ziemi i tam w niebie. Absolutnie tak jest. Więc to rewelacyjna historia nam się dzisiaj przytrafia. Czego moglibyśmy życzyć? Tak teraz spoglądam tu w studiu w Radiu Jasnogóra. Mamy 1:1 kopię cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Czego moglibyśmy mamie życzyć? Najświętszej mamie. No myślę tego, żeby... Bo słyszałem kiedyś, ona sama mówiła o tym swoim marzeniu do któregoś z tych, którzy z nią rozmawiali. Czy to było w Fatimie, czy to było w Giedrzwałdzie, czy to było w Lourdes. Już nie pomnę. Ale w każdym razie były te słowa od niej skierowane do nas ludzi, że jej marzeniem jest to, żebyśmy wszyscy znaleźli się w niebie. I to jest jej największe marzenie. Więc tego jej życzymy. A po to, żeby to życzenie mogło się spełnić, bądźmy jej posłuszni poprzez różaniec, poprzez sakramenty Kościoła Świętego, sakrament pokuty i pojednania, sakrament Eucharystii. W ten sposób to marzenie Matki Najświętszej niech się ziszcza w jak największej liczbie osób. No dobra, zaczynamy. Pielgrzym Zygmunt Staszczyk o tym, jak to ten pielgrzymował przez ziemię, ale myślę, że trochę w nim, w tym utworze pielgrzym jest jego osoby, a za chwilę to niezwykłe świadectwo, które mnie poruszyło mocno. Zygmunt opowie rzeczywiście, jak przyszedł ten moment, kiedy Matka Najświętsza Jasnogórska zmieniła jego życie. Pojawią się łzy szczęścia. No, za chwilę Państwo wszystkiego się dowiedzą. Nie będę zbyt wiele spoilerował. Pielgrzym, Mujek, Tilaw.

A pyta zawsze Bóg. Podoba mi się to niedopowiedzenie, bo każdy z nas może dopowiedzieć. Ale co ty chciałeś nam powiedzieć, Zygmunt? Co chciałeś nam powiedzieć? Niech państwo się na chwilę zatrzymają. Niech posłuchają tej opowieści. Nie jest długa, ale jest tak wymowna, bo ta opowieść może dotyczyć każdego z nas. Zygmunt, co chciałeś nam powiedzieć?

Chciałem parę słów powiedzieć o mojej relacji w ogóle z Matką Boską, z Maryją. Jest to bardzo skomplikowana historia, ponieważ moja rodzina pochodzi od kilku pokoleń z Częstochowy. Właściwie urodziłem się tutaj pod egidą klasztoru, a bardzo długo nie dostrzegałem w ogóle Maryi jako tak zwany człowiek wierzący, chrześcijanin. Skupiałem się głównie na tym, że ja jako mężczyzna to mogę sobie porozmawiać z Chrystusem. Generalnie Maryja była gdzieś odsuwana. Myślę, że tutaj też zły swoje robił, odsuwał gdzieś ją na drugi plan. Rozmawiałem z różnymi moimi kumplami, zakonnikami. Mówię, mam problem z Maryją jakoś tak, no nie wiem. Mam problem jakby z wiarą, nie wiem, 16-letnia młoda kobieta, niepokalane poczęcie i tak dalej. Czytałem już Biblię, właściwie można powiedzieć, że byłem na drodze chrześcijańskiej, a Maryja gdzieś tak z boku, mimo że tak blisko, pod właściwie rzut beretem ode mnie. Ludzie często przecież przyjeżdżają tutaj do Częstochowy, kilometry idą na kolanach, na piechotę, pielgrzymka i tak dalej, a ja tego nie dostrzegałem. Musiało minąć bardzo wiele lat, któregoś razu na spowiedzi, podczas spowiedzi starszy ksiądz, rozmawialiśmy podczas spowiedzi o tych sprawach i on mówi, wiesz co chłopie, jedź sobie, jedź może do Medjugorje. Ja mówię, Medjugorje, słyszałem, że rzeczywiście jest taka wioska w Hercegowinie, były jakieś objawienia, gdzie ja będę jechał. No tak się stało, że miałem wtedy akurat troszkę wolnego czasu, zabrałem żonę, pojechałem w 2013 roku do Medjugorje. No i tam po prostu, mówiąc krótko, przechwyciła nas dziewczyna, która się nami zajmowała, ona była w takiej wspólnocie włoskiej, Polka, dziewczyna z Krakowa, Agnieszka, Nowe Horyzonty, która miała taki charyzmat wychodzenia na ulicę, pomagania ludziom, nie wiem, narkomanom, prostytutkom, ludziom wykolejonym. Mieszkaliśmy w tym domu tej wspólnoty, no i zaczęliśmy, że tak powiem, ona wzięła nas, że jak to się mówi, w obroty. Poszliśmy na górę pod Brdo, gdzie były objawienia, potem na górę Krzyżowat i zaczęliśmy się modlić różańcem. Dla mnie różaniec to była jakaś taka modlitwa oazowa, śmieliśmy się z różańca, będąc w Częstochowie, typu a pielgrzymki, różaniec i tak dalej. I tam zrozumiałem, stojąc na górze pod Brdo, przyjąłem chyba kilogramy, no nie wiem, bardzo kilogramy różańców, co było dla mnie po prostu dziwne, bo wcześniej się nie modliłem różańcem. Zacząłem się po prostu modlić jak wszyscy, którzy tam stali wokół krzyża, różne języki świata, Węgrzy, Rosjanie, Niemcy. I nagle jakby, mówiąc krótko, wszedłem w tę modlitwę. Poczułem relację, w sensie no, nie było to nic jakiegoś magicznego. Normalnie poczułem sens tej modlitwy, która jest zresztą wielkim egzorcyzmem i tak dalej. No i tam przez ten pobyt w Medjugorje nastąpił taki moment na mszy, która była zresztą w języku włoskim, kiedy po prostu nagle jestem na tej mszy, nie rozumiem do końca włoskiego, parę słów znam, zacząłem lecieć łzy. Moja żona, kawałek dalej, nie byliśmy obok siebie, patrzę, też płaczę. I to był taki powrót syna do mamy. Zacząłem po prostu płakać i przepraszać. Słowa mi się cisnęły na usta. Mamo, przepraszam cię, że to trwało tyle lat, że do ciebie po prostu wracam i dziękuję bardzo w ogóle tobie, że mogę do ciebie wrócić. To było coś, co jakby otworzyło mi drzwi. Zrozumiałem, kim jest Matka Boska Maryja, Matka Boża, jak wielką, jak jest po prostu normalnym, można powiedzieć, drzwiami do syna. I sens tej modlitwy i właściwie od 4 lat jestem znowu blisko mamy, więc bardzo się cieszę, że mogę tu powiedzieć parę słów na tej bardzo wielkiej, poważnej imprezie, koncercie, który się właśnie odbywa w moim rodzinnym mieście. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, z Bogiem, Muniek Staszczyk, Tila, cześć.

Tylko tyle i aż tyle. Tak, warto pomilczeć w tej chwili, troszkę podumać, może wyjąć różaniec, zwrócić się do Matki Bożej tam, gdzie jesteś. Mamo, tak długo to trwało, kiedy nic nas nie łączyło, a teraz? Może znajdzie gdzieś w szufladzie zakurzony różaniec, Biblię, która też może gdzieś leży na półce zakurzona, zajrzyj tam. Przypomnij sobie, o czym są tajemnice różańca właśnie tam z Ewangelii i ruszaj w tę drogę pielgrzyma. Zygmuntowi się udało, jego żonie, bo o niej też opowiadał, to i tobie się może udać, każdemu się może udać. To najważniejsza droga. Wzruszający też moment pod krzyżem, ta modlitwa wielu nacji. Polacy, Rosjanie, Niemcy, Francuzi. Niesłychana scena, prawda, o której mówi Zygmunt. Tak działa Matka Boża, nasza matka, nasza mama. Chce zjednoczenia nas wszystkich, chce, abyśmy rzeczywiście świecili światłem niebiańskim. Pięknie. To teraz zagramy modlitwę. To jest też taki utwór, który jest zapisem powrotu do Boga Zygmunta, a przed nami połączenie z Maćkiem Maślikowskim i będziemy mieli premierę dziś, tak jak mówiłem, płyta Mama o takim tytule w drodze. 25 września ma się odbyć premiera tej płyty. Teraz Tylof i modlitwa.

Cały Muniek. Rzeczywiście. Pamiętam, jak ten utwór powstawał. Rafał Bożeziński mi opowiadał, jak to się wszystko działo. No, rzeczywiście. I ten utwór pokazuje horyzont zdarzeń. Tak rzeczywiście jest. Powinniśmy z całego serca wołać do Boga, z całego siebie wołać do Boga o to, aby nas odnalazł w miejscu, w którym jesteś aktualnie. Teraz, teraz kocha Cię Bóg. Teraz chce Twojego zbawienia. Teraz, teraz, nie jutro. Nie wczoraj, nie za miesiąc, tylko teraz. Teraz, teraz, wołaj teraz. Za chwilę połączenie z Maćkiem Maślikowskim, tak jak już Państwu wspomniałem. Wcześniej przypomniałem sobie utwór, który dobrze jest znany z listy przebojów Muzyczne Dary, wielokrotnie triumfował. Muniek i Macio, Wolność. A po połączeniu z Maćkiem będziemy mieli premierę.

0: I wolności trzeba chcieć, trzeba kochać ją, szanować i wolności trzeba chcieć. Maciej Maślikowski, Macio z nami, witaj serdecznie, witaj Maćku.
1: O, witaj Darku, dzień dobry, witam. W takim miejscu mnie słuchaj, zostałeś w eleganckim na Obręczyckiej 8 w salonie Blondie, będę poprawiał sobie, wiesz, fryzurkę. U Justynki jest, są dwie piękne dziewczyny, tutaj jedna się czesze, druga czesze i tak? Jestem w siódmym niebie.
0: A co ty tam robisz?
1: No, poprawiam sobie fryzurę, wiesz, bo człowiek czasami musi zadbać też o siebie trochę.
0: A, rozumiem. To pewnie będziecie jakiś klip nagrywać do tych nowych nagrań, czy
1: wiesz, to... jutro jestem umówiony akurat w telewizji, ale konkurencyjnej, wiesz, jest, nie będę...
0: No pewnie.
1: Zadbał, tak. Jestem z tobą teraz i czuję się świetnie.
0: Fajnie, że wychodzicie z undergroundu. To rzeczywiście fantastyczna sprawa, bo utwór, który przed chwilą wybrzmiał na antenie, czyli Wolność, to utwór, który był, no, mówiąc wprost, wyklęty, ale i tak sobie poradził, bo dotarł do wielu ludzi i wielu ludziom sprawił i nadal sprawia wielką radość, bo rzeczywiście wolność to jest to miejsce, gdzie powinniśmy być blisko tego, który ją nam sprawia. Tu na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni i to nie są nasze słowa, ale naszych pasterzy, więc warto o tym pamiętać i ta wolność, która pochodzi właśnie od tej, która tutaj króluje, od Miriam Maryi, królowej Polski, jest prawdziwą wolnością i tylko takiej chcemy, prawda, Maćku?
1: Tak, powiem ci, Doku, że jeżeli chodzi o tę piosenkę, to tak jak mówisz, no, wyklęta, natomiast dziwne, bo niby jesteśmy wolni, prawda, w kraju, gdzie mówimy o wolności, że jest demokracja i tak dalej, wiesz, jest straszny hejt tej strony, która mówi, że jest bardzo tolerancyjna i to jest, widzisz, problem nasz, wszystkich nas i ja myślę, że ta piosenka, o której będziemy rozmawiać zaraz,
0: tak,
1: też będzie mówić o tym, że no jakoś tak, wiesz, powiem ci, że nie, jakiś budzi się we mnie, wiesz, patriotyzm, powiedziałbym, na stare lata, ale ja już, wiesz, straciłem rachubę czasu, więc myślę sobie, jestem, więc jestem.
0: Tak, rzeczywiście. Myślę, że koniec tej piosenki też jest inspirujący, że wolności powinniśmy chcieć, że powinniśmy o nią dbać, że wolność jest nam dana i zadana, jak mówił święty Jan Paweł II. To są rzeczy bardzo istotne, bardzo ważne, a tak szybko można się zniewolić i to nie o to chodzi, że od razu trafić do więzienia, ale można na przykład być na wolności, a być w więzieniu swojego smartfona, swoich różnych przyzwyczajeń, nienawiści. To jest straszne. Można być w niewoli nienawiści. To jest poważna niewola. A tymczasem jesteśmy wyzwoleni do miłości, do tego, by przebaczać, by się podnieść, by trwać w przebaczeniu w stosunku do innych ludzi. Mówiłeś o tym, że piosenka Kochanie, czas się podnieść jest właśnie napisana po to, żeby z jednej strony pójść w stronę przebaczenia, takiego prawdziwego wprawdzie, żeby tam nie było, że tam powiedzmy przebaczamy, ale nic nie wiemy, o co chodzi. Owszem, przebaczamy i to jest niezwykle ważne, ale pamiętamy, no, jesteśmy ludźmi. To oczywiste. Przebaczenie jak najbardziej. Nauczył nas tego Jezus Chrystus. Nie 7, a 77 razy należy przebaczać, czyli zawsze. No ale wprawdzie, jeżeli przyjdzie do ciebie bliźni i powie, słuchaj, no narozrabiałam. Jest przebaczenie, nie ma problemu. Mamy wyciągniętą rękę zawsze. No ale właśnie, ważna sprawa, żeby z naszej strony była taka gotowość do tego, by to przebaczenie mogło mieć miejsce. No i mówisz, że piosenka, bo rozmawialiśmy o tym w kuluarach, powstawała w momencie, kiedy rzeczywiście było wam trudno. Już może nie wnikajmy do końca w szczegóły, bo to już były czasy minione, oby minione już w ogóle. Ale rzeczywiście Zygmunt i ty zareagowaliście na ten hejt, który się na was wylał za zielony nieład. Po prostu zareagowaliście tą piosenką i to jest w ogóle piękne. Jestem, no, pod dużym wrażeniem, że po prostu w taki sposób ta piosenka, wiesz, która za chwilę będzie na antenie.
1: Wracając do piosenki Wolność, wiesz, ja tą piosenkę pisałem, muzyka jest, wiesz...
0: Fajny rock and roll przy tym wszystkim.
1: 30 lat wcześniej, tekst pisaliśmy teraz na bieżąco, więc też było mi bardzo przykro, że jedne radia grały, do jednych ludzi docierała ta piosenka. Tak mówię, ona jest mocno wartościowa i wydaje się też kierunkowa, żebyśmy byli, wiesz, żeby patrzali sobie razem. Ja mówię, no bardzo mocno połączone są te dwie piosenki. Ta. Nawet nie wiedziałem, że to właśnie tak się kliknie. Natomiast tekst pisaliśmy, tak jak mówię, teraz z Zygmuntem w zeszłym roku i ta piosenka właściwie weszła na płytę ta kochanie, czas się podnieść. Ona miała, bo płytę zapowiadałem u ciebie, wiesz, to już chyba z półtora roku temu.
0: No tak, pamiętam. No,
1: okoliczności różne, wiesz, to wynikło, że ona wyjdzie dopiero teraz i ta piosenka, kochanie, czas się podnieść, jest jak gdyby dorobiona, dośpiewana w ciągu tego półtora roku. Generalnie wtedy, jak rozmawialiśmy, miało być 10 piosenek na płycie Mama, bardzo symboliczne i symboliczny tytuł Mama. Ja może powiem dlaczego, co, jak, może też z okładki ktoś sobie pomyśli, wywnioskuje. Ona powstała teraz i dwie jeszcze inne, czyli będzie tych piosenek 13.
0: Super. Wiesz, pomyślałem sobie o mamie, bo zanim się połączyliśmy z tobą, zacytowaliśmy wspaniałe świadectwo. Grześ Józiak, dziękuję mu, zarejestrował ten dźwięk na jednej z imprez, dużych imprez, gdzie Zygmunt dał przepiękne świadectwo, jak Matka Boża go podniosła z kolan, jak go wyzwoliła z różnych problemów życiowych i przywróciła mu zdrowie i życie duchowe i w ogóle. Piękne dał świadectwo po prostu, takie, że aż no, można było mieć troszkę łzy w oczach. I fantastycznie, że tak, bo płyta nazywa się Mama, więc to jest jakby powrót do tych źródeł, do tych korzeni.
1: No wiesz, to znam Zygmunta bardzo długo, bo już prawie, że od samego poczęcia, no. Że tak powiem. Natomiast wiesz, to ja nigdy nie miałem problemu, jeżeli chodzi o relacje z matką i mamą. Natomiast Zygmunt, jak sam się przyznaje, miał. I bardzo się cieszę, że możemy się teraz spotkać razem. Robimy nowy projekt, zrobiliśmy już generalnie. I pod każdą piosenką on się podpisuje, ja się podpisuję. I płyta będzie, wiesz, to rewelacyjna. Choć no, właściwie nie powinienem tego powiedzieć. Ale naprawdę każda piosenka... I tak jak mówię, będziemy się pewnie spotykać. Co... Jesteśmy umówieni, Daruś.
0: Tak, jesteśmy umówieni.
1: Koniec września z płytą już będzie oczywiście ciepła. I... myślę sobie, że naprawdę to będziesz zadowolony z tej muzyki i nieraz spotkamy się gdzieś tam podczas rozmowy, osobiście też, i będziesz miał dużo materiału do tego, żeby puszczać.
0: Ale dobrze.
1: W swoich edycjach, każdą piosenkę po kolei. 13 piosenek już masz, wiesz, zagwarantowane.
0: Super, ale dobrze pamiętam, że w okolicach 25 września ma się pojawić cała płyta, tak?
1: Tak, 25 września ma się pojawić cała płyta. Ona jest już teraz, można ją kupić w preorderze, zamawiać. No i polecam, bo to, na razie ona jest w formie CD, ale będzie też winyl, ma być też kaseta. Piękna okładka i tak mówię, do tej okładki wrócić do mamy, tak? Każdy z nas ma dwie mamy. I tam z tyłu nas na obrazie Jacka Połuchy, bo to jest taka fajna, nasz przyjaciel, mój kumpel też, Jacek Połucha, malarz tutaj Częstochowski. On namalował...
0: No pozdrawiam Jacka, znamy się od lat, Jacek Połucha, znakomity malarz.
1: Kochany gość, natomiast wiesz co, i taka przygoda, że Jacek Ślipczyński, świętej pamięci, konie, on kręcił ten teledysk, wiesz, Jacek malował. I tak mówię, no ten akurat, ta piosenka pod tytułem Zły jest trochę taka bardzo niegrzeczna. No wiesz, my nie jesteśmy tacy aż bardzo grzeczni. Modlimy się, kochamy Boga i jesteśmy, wiesz...
0: Ale opowiadacie prawdę, jak jest.
1: Możemy się wkurzyć. I powiem ci, Daruś, jeszcze przepraszam, bo chciałem powiedzieć o tym wybaczaniu. Wiesz co, ja jestem katolikiem, też w kuluarach rozmawialiśmy, ale powiem ci, że trudno mi zachować jest moment, kiedy patrzę na premiera i jego wściekłe oczy, żeby nie zgrzeszyć. Potem się oczywiście spowiadam i bardzo tego żałuję, natomiast nie mogę patrzeć na tego gościa.
0: Słuchaj, wiesz, powiem ci tak, że trzeba z takimi rzeczami rzeczywiście udawać się w te miejsca, o których mówisz, czyli do spowiedzi i prosić Boga o to, aby rzeczywiście dał człowiekowi oczy miłosierne i takie, które nie osądzają, bo nie wiemy wszystkiego o wszystkich ludziach.
1: Nie, ja go nie osądzam, Daruś, ja po prostu
0: ja
1: tak
0: nawet nie chcę rozmawiać w tej chwili do końca o nim, prawda, tylko w ogóle o ludziach, bo w ten sposób też można zrobić sobie rachunek sumienia z tego, jak my patrzymy w ogóle na ludzi, prawda, bo czasami się zdarza, że szybciutko następuje jakiś osąd. Potem się okazuje, że o, rzeczywiście, ale ta osoba, to ona po prostu miała taką, a nie inną przeszłość, taką, a nie inną sytuację życiową. Coś sprawiło, że się stała taką, a nie inną osobą dziś. Te prawdy zna Bóg. Każdy z nas też zna prawdę o sobie i też nie do końca ją zna, bo nie wie wszystkich uwarunkowań z historii, etc., z przeszłości, więc rzeczywiście to spojrzenie miłosiernymi oczami i zostawienie osądu Bogu, my prawdę powinniśmy poznać jak najbardziej. Masz rację, ale powinniśmy za każdym razem być gotowi do przebaczenia, bo rzeczywiście to przebaczenie daje nam wolność. To, o czym fantastycznie zaśpiewał u nas na liście i nadal śpiewa Darek Malejonek. Przebaczenie to jest plan, który przyniósł Jezus. I teraz, jeżeli przebaczasz drugiemu człowiekowi, Kościołowi, już nie wnikając w to, kto to jest, to uwalniasz siebie od tego momentu nienawiści, a z drugiej strony wyciągasz najważniejszą z najważniejszych mocy, mocą, jaką jest moc Boża, żeby to On, Jezus Chrystus, dokonał osądu tego człowieka. I to jest najważniejsze. Niech się rozbije o skałę miłosierdzia Jezusa. Każdy człowiek. I to rozbicie, uwaga, nie polega na tym, że ten człowiek traci wszystko, traci życie, czy traci zdrowie, tylko wręcz odwrotnie, zyskuje zdrowie, zyskuje życie, bo tak skała jest. Chrystusa to jest skała miłosierdzia, więc jeżeli ktoś już nie może wytrzymać, to niech przynajmniej zakrzyknie, niech ten człowiek rozbije się o skałę miłosierdzia Chrystusa, czyli przynajmniej niech zlikwiduje tę skałę, w którą jest opancerzony ten czy inny człowiek. Już nie mówię, nie chcę przechodzić do konkretów, bo to nie jest też program, który dotyczy tego typu rzeczy. Niemniej jednak każdemu, biorąc pod uwagę fakt, bo mówiliśmy też o tym w kuluarach, robiłem jakiś program o NDE, o śmierci klinicznej i to, co ludzi spotyka po tamtej stronie rzeczywistości w momencie, kiedy przechodzą rzeczywisty sąd, nie ten sąd tutaj, gdzie sędziowie są różni, tylko sąd Boży, który widzi wszystko we wszystkich możliwych kierunkach, to już nie da niczego ukryć. Więc ci, którzy sobie nagrabili, to przechodzą tak straszne katusze, że nikomu nie życzę. Więc życzę każdemu zbawienia, życzę tego, aby każdy dostąpił tej łaski miłosierdzia jeszcze tu na ziemi, jeszcze zdążył przeprosić tych, którym zawinił. Tego życzę każdemu. Od pierwszego do ostatniego.
1: O tym jest ta piosenka, kochanie, czas się podnieść. Wiesz, tak jak zauważyłeś, ona jest napisana po tym hejcie, który się wylał na nas mocno ze strony tej takiej niedobrej. Natomiast widzisz, możemy sobie porozmawiać teraz z uśmiechem na twarzy, bo my wiemy o tym, że to wybaczenie istnieje i że jest to dobro, nie tylko to zło.
0: Tak.
1: I tak tam, wiesz, wyśpiewujemy w tych zwrotkach i refrenie, że czas się podnieść i czas pogodzić się, to nie śpiewamy tak w przestrzeń, tylko po prostu widzisz, dotarliśmy do takiego momentu, że możemy się zwrócić do tych, którzy nas nie lubią. Kochanie, to bardzo ważne. Mm-hmm. Bardzo ważne, bardzo mocny przekaz. I teraz to jest też, wiesz, nie wiem, mi to tak politycznie się przechodzi, bo tak mówię, ktoś chce jakąś ustawę podpisać, tamten druga strona mówi, że no dobra, tej nie podpiszemy, ale podpiszemy inną, ale to teraz udowodnię, ta ustawa udowodni ci, że to ty jesteś nie w porządku. A ja mówię, nie, tej ustawy nie podpisuję, podpiszmy moją, nie? No i to jest tak, pod tą piosenką podpisuje się dwoma rękami.
0: Czyli ustawa o przebaczeniu.
1: Tak, ustawa o przebaczeniu. Ja naprawdę tak chcę, wiesz, wszystko przebaczam, mimo tego, że naprawdę spotykamy się czasami ze ścianą i skałą. No,
0: ale wiesz, trzeba odróżnić, to nie jest może łatwe, ale trzeba umieć odróżnić grzech od grzesznika i chrześcijaństwo zawsze takie było. Potępiamy grzech, potępiamy zło, szatana, grzech, to wszystko, co doprowadziło człowieka do upadku, ale chcemy, żeby ten człowiek był wyzwolony. Dobra.
1: Wiesz, mamy dekalog, tak. Ten dekalog jest ważny, jeżeli masz w głowie, w sercu i idziesz prosto, to nie masz powodu obawy tego, że w czyśćcu może się zatrzymać na dłużej. Bo wiadomo, żyjemy, robimy różne rzeczy złe i każdy idzie do mamy, do kapitana.
0: Dokładnie.
1: Natomiast,
0: tak.
1: Wiesz, wybaczamy sobie nawzajem i to wybaczenie ma silny wydźwięk. A w tej piosence jest naprawdę, bardzo bym chciał, żeby dotarła do każdego z nas. Mhm. Żeby każdy ją sobie przeanalizował, spojrzał w lustro i powiedział coś tam w tym. Jest, coś w tym jest, bo boję się tego, bo wiesz, też już ktoś pisze, stare dziady, wiesz, tam jakieś komentarze.
0: Że a tam niech sobie piszą.
1: Ja mówię, że cię kocham, a on mi mówi, nie, ja jestem tak tolerancyjny, że najchętniej to bym cię widział w grobie, nie? I ta tolerancja, dramat, ona jest tutaj i ona jest już posiana przez nas też, nie obcych ludzi, widzisz. Ja znam trochę historii, ty też pewnie tak, no tak. Wiesz, ale co się wydarzało w naszej ojczyźnie, w naszym kraju, w Polsce, jak traciliśmy niepodległość, dlaczego ją traciliśmy?
0: No, niepodległość i wolność traciliśmy głównie z tego powodu, że naród odchodził od Boga. Także znane stare rzeczy jeszcze z czasów Izraela, teraz z naszych czasów, odkąd tylko w momencie, kiedy odchodzimy od Boga, tracimy wolność. To się tutaj zaczyna. Weźmy chociażby króla, który tu nie przyjechał złożyć homagium naszej królowej. Od tego się zaczęły zabory. Tak więc to wszystko wyjaśnia. Dobra, Startujemy.
1: Polityka, Daruś.
0: No, a polityka to jest wymiar tego, co jest w nas, w naszych duszach. To najpierw, a potem przejawia się to w życiu publicznym, zewnętrznym, też politycznym, prawnym, każdym innym. Dobra, Darku, startujemy
1: ja,
0: z piosenką.
1: Jak z tobą rozmawiam, to no dobrze, to wracamy do rozmowy po piosence, czy żegnamy się?
0: Wiesz co, będziemy się żegnać, bo zaplanowaliśmy tak czas, żebyś zapowiedział ten utwór.
1: No jestem gaduła.
0: Bardzo dobrze.
1: Jak zacznę zapowiadać, Daruś, to potrwa to
0: super. I słuchaj, nie, i teraz tak. Umawiamy się z tobą i z Zygmuntem tutaj w studiu na moment, kiedy cała płyta będzie już po 25, tak?
1: Z największą Rześli. Przyjemnością, bo płyta mama trafi do mamy i myślę, że jest tam najbliżej, będzie tam, gdzie miała trafić, tak mówię, piękna okładka, jest za nami Jasna Góra, jest to bardzo ważne.
0: Super.
1: I tak mówię, mama, dlaczego mama, ktoś, mamy oczywiście mamy w sercach, tak? Mhm. Moja mama z góry na nas patrzy, Zygmunta mama patrzy na nas tutaj jeszcze spod pięknego słońca i uśmiecha się do nas, trzyma za nas kciuki. I
0: na różańcu.
1: Mamy Muńka moją, mamę moją. I wiesz, bo to są takie dwie mamy. No mama Muńka do mnie mówi, Maciuś, ty synek jest.
0: Super. Dobra, zapowiadał utwór Kochanie, czas się podnieść. Startujemy.
1: Ja mam zapowiedzieć?
0: No ty masz zapowiedzieć. Zygmunt i Macio i Muniek.
1: Zapowiadam więc utwór pod tytułem Mama, ale Kochanie, czas się podnieść. Ważna piosenka, prosiłbym o uwagę i jak tylko będzie okazja, to posłuchać jej 2-3 razy, zrozumieć, podnieść się, wybaczyć, kochać ojczyznę i pamiętać o polskich artystach. Macio Maślicowski, pozdrawiam serdecznie.
0: I jeszcze pozdrowienia dla twojego brata, profesora Sławomira Maślikowskiego.
1: Potrzebuję modlitwy, a wiesz, to powiem tak, potrzebuję modlitwy, bo go wywalili z pracy, bo wiesz, nawet napisał mi takiego SMS-a 1 września, że, bo wiesz, od 90 roku pracował w szkole i teraz od września nie dostał, no nie przedłużyli mu umowy i dostał od mojej mamy, świętej pamięci Danusi, taki złoty zegar stojący na rozpoczęcie pracy w 90 roku i napisał mi takiego SMS-a. Zegar, który dostałem od mamy na początek pracy, zatrzymał się.
0: Przykro bardzo. Tak więc też prosimy o modlitwę za profesora Sławomira Maślikowskiego. Serdecznie Sławka pozdrawiam.
1: A jest profesorem autentycznie, doktorem historii i tak dalej. Tak. Także no, jesteśmy inteligentni. Darek, ty, ja, pozdrów Januska, więc Sławek też pewnie się ucieszy. Jeszcze raz, kochanie, czas się podnieść.
0: Dużo dobra, z Bogiem.
1: Zawsze dobrze z tobą rozmawiać, Daruś. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajem.
1: No, ściskam. Pa, pa.

czego się jest.

0: Tak, mieliśmy premierę. Kochanie, czas się podnieść. Pięknie, o przebaczeniu. Muniek i Macio to kolejny utwór z płyty Mama. Premiera płyty zaplanowana na 25 września. Pan Michał pisze: w dzień urodzin Matki Najświętszej pozdrawiam i dziękuję za wspaniałe świadectwa. Michał z Gostynia, serdecznie pozdrawiam. Audycja, rozmowy, świadectwa jak zwykle piękne i faktycznie łza wokół błyszczy. Jestem absolwentką 4 LO. Granatowy sen. Tym bardziej mnie poruszają słowa, ponieważ kojarzę osoby. Dziękuję przepięknie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy nadających i dających świadectwa. Niech nas budują dobra, dużo dobra i opieki naszej Mamy Maryi. Pani Delfino, serdecznie dziękuję. Pan Michał pisze: witam, słucham, pozdrawiam. Pan Dariusz pisze: pozdrawiamy redakcję suplementu, słuchaczy oraz pana Muńka, pana Maćka. Super świadectwo, panowie, tak trzymać. Jesteśmy z wami. Pokój, dobra z modlitwą. Jeszcze Muniek na końcu powie nam, jak powstawał utwór Niewierny patrzy na krzyż.
1: Pamiętam, jak w tamtym czasie, to było kilka lat temu, jak nagrywaliśmy ostatnią jak dotychczas płytę The Last Today Now, czyli to był rok 2016. Pamiętam, że byłem wtedy pod wrażeniem historii, znaczy Romana Brandstettera, Jezus z Nazaretu, świetnej zresztą książki.
0: Tak.
1: Opisującej w ogóle czasy Chrystusa w sposób taki, że można byś tam, jakbyśmy się mogli przenieść w czasie, to wtedy jakoś postać apostołów szczególnie mnie zainteresowała w takim sensie, że to po prostu takie czysto ludzka ciekawość. Wiadomo, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie pojąć jakby boskich zamysłów, ale jako człowiek zadawałem sobie wtedy pytania, biorąc pod uwagę jeszcze ten fragment Ewangelii o Tomaszu, który właśnie mówił: no pokaż mi ten Bóg, no pokaż mi po prostu te ramy. Ja też pomyślałem sobie o sobie, przecież jestem taki sam, może już 20, a wtedy parę lat byłem w tak zwanej drodze po prostu nawrócenia, która ciągle się oczywiście zaznaczała też upadkami, kolejnymi powstawaniem i upadaniem. To chciałem napisać o tym utwór, ale nie byłem w stanie. Chłopaki mieli muzykę, która gdzieś tam wydawała mi się do tego odpowiednia, albo poprosiłem o inspirację 2 kwietnia dokładnie, czyli w rocznicę odejścia Jana Pawła II, po prostu w kościele, pamiętam, w swoim tu lokalnym w Warszawie, pomodliłem się o inspirację, znaczy o pomoc w inspiracji świętego Jana Pawła II i inspiracja przyszła i tak powstała ta piosenka. Generalnie myślałem sobie, co myśleli ci faceci, prości rybacy z Galilei, którzy chodzili z Chrystusem po prostu po Ziemi Świętej, po Izraelu, gdzie nie, też mi się miałem szczęście być w Ziemi Świętej wiele lat temu, ale to oczywiście, mówię, co myśleli wtedy, po prostu chodząc po tych samych miejscach z jakimś facetem, który po prostu przyniósł wszystko absolutnie nowe, wszystko jakby wywrócił do góry nogami. Jak oni, jak ja, jak my, 2000 lat po Chrystusie, przecież wciąż wiara każdego z nas, poczynając od największych świętych, po normalnych, zwykłych grzeszników, takich jak my, jest po prostu usłana, że tak powiem, różami i kolcami, więc mówię, ten Tomasz mi taki jakby się wydawał wtedy bliski. Mówię, przecież ja też tak często jestem właśnie takim Tomaszem i wiem, że Jezus mnie kocha. Tyle dostałem najlepszego, jak to się mówi, prima sort towaru od Boga, najlepszego towaru z wszystkich, że tak powiem, bazarów świata. To wybieram tak często tandetę, wybieram po prostu coś, co jest kompletnym po prostu towarem, który mnie tylko zabija. No bo jestem po prostu słaby i tak sobie myślałem, bliskim w sumie, bliskie było mi to pytanie Tomasza, pokaż mi Bóg, nie wierzę, pokaż mi. Tak samo ja często pytam sam, chociaż przecież tyle od Boga już dostałem. No tak to jest, no. Wiecie, chłopaki, jak to jest. No.
0: Ale też jest... Tak?
1: I o tym jest ta piosenka, no. O tej naszej wiecznej wątpliwości, a oprócz tego, że naprawdę jesteśmy słabiutcy, no.
0: Dokładnie. Tomasz Didymos, czyli Tomasz bliźniak, jak się okazuje w Ewangelii, nie ma jego bliźniaka. Mogłoby się okazać, że w lustrzanym odbiciu w Jezusie zobaczył siebie ze swoimi ranami. To jest też nasz, każdego z nas Bóg, który zasklepia swoim zmartwychwstaniem Chrystus. To jest niesamowity widok, bo pokazanie mu swojego boku jest uzdrawiające, dlatego to spojrzenie na krzyż jest dla nas lekarstwem.
1: No na pewno, no gdybyśmy mieli sami go nosić, no to wiesz, no gdybyśmy nie mieli Chrystusa, szczególnie dzisiaj to wybrzmiewa, wydaje mi się, jeszcze mocniej, gdybyśmy nie mieli Chrystusa, w ogóle już pomijając wszystko, no to sami do noszenia krzyża, to wiesz, no z Chrystusem to po prostu możemy go ponieść, nie? Mm. I łatwiej, znaczy łatwiej, no wiemy jak jest. No, Chrystus też 3 razy upadł, nie? Nawet te wszystkie nasze postanowienia, czasami mocne i tak dalej, zawsze nam wychodzą, no. No ale gdybym nie miał jako słaby człowiek Boga, aż tak powiem, tutaj w ogóle, że tak powiem, no tak jak, nie wiem, nazywamy go podłogą, kapitanem, jak zwał, tak zwał, szefem. Gdybym nie miał Boga, no to ja bym w ogóle mógł, wiesz.
0: Dokładnie.
1: Komukolwiek, czy wiesz. No i w ogóle, co by było, no.
0: Chrystus upadł, żeby nas podnieść, każdego z nas po imieniu. Po to jego upadki, żeby nas podnieść, bo on sam, przecież król królów, nie musiał upadać. Robił to wyłącznie dla nas, dla każdego z nas po imieniu. Dlatego.
1: Czytamy pisma mistyków. Nie wiem, no zarówno właśnie jak czytamy tych najstarszych od świętego Augustyna, a przeczytamy nawet dzisiaj, nie wiem, najmłodszych, czyli Alicję Lęczewską chociażby, to ten Chrystus jest zawsze taki sam. Mistycy się zmieniają, czas się zmieniają, Faustyna pisała inaczej, nie wiem, w średniowieczu ludzie pisali, znaczy nie inaczej, właściwie tak samo, bo on nas, tak jak powiedziałaś, podnosi, ale z drugiej strony tak nas bardzo kocha. To jest może dziwne, że potrzebuje naszej współpracy. Mm-hmm. Jest właściwie wszystkim, a jednak potrzebuje naszego współdziałania, no, dając nam tą całą wolność, nie?
0: Dokładnie.
1: Bardzo ciekawe i bardzo budujące.
0: Bardzo budujące.
1: Tak sobie myślisz, to Bóg coś ode mnie potrzebuje, od jakiegoś Muńka Staszczyka, czy od Darka Ciszewskiego, czy od Janiny, co on potrzebuje? Jak to? A właśnie potrzebuje i to jest, czy tak przynajmniej pisze, znaczy tak mistycy świadczą, no wiesz, tego co czytałem, nie?
0: Mhm. Piękne, co mówisz, i bardzo budujące, bardzo życiowe. Przy tej okazji mam w oczach obraz jeszcze w pamięci, kiedy byłeś tu ze swoim synem, serdecznie pozdrawiamy, też docierały różne relacje, że często mówicie między sobą o Bogu w domu. To fantastyczne, wiesz, że możemy my teraz ze sobą o Bogu publicznie rozmawiać w taki sposób, Zygmunt. To bardzo, bardzo budujące, to bardzo pokrzepia, to sprawia, że możemy mówić ze sobą jak bracia. Oczywiście w kontekście tego życia religijnego, bo to mam na myśli, ale też, no właśnie, życie rodzinne, przepojone rozmową o Bogu. Fantastyczna sprawa. Piękne świadectwo wasze.
1: Bóg nam pomaga w tym, że właśnie idą te słowa, które no nie zawsze są, czasami wychodzą od nas, znaczy wychodzą z naszych ust, ale my jednak mamy, jednak Duch Święty jest wśród nas i to nie jest jakieś udawane tutaj, wiadomo, że braterstwo wychodzi, kiedy jest taki temat podjęty. Słuchają nas teraz ludzie i oni też pewnie w jakiś sposób dzielimy się z nimi.
0: Tak jest.
1: I po prostu to jest, to znaczy super, że wiesz. Mamy, no czy też, no po to robi się tę audycję, no żeby się też dzielić, nie?
0: Tak jest. Po to ta rozmowa.
1: Nie tylko ze mną, ale w ogóle macie zestaw, nie wiem, dlatego mi się tam na przykład wasza lista podobała, której no czasami w jakichś gazetach katolickich była publikowana, że macie, jesteście też otwarci na każdy typ muzyki, która niesie, jak to się mówi, dobrą nowinę, nie ma tam jakichś podziałów na style i po prostu, czy nie wiem, nie zamykacie się chyba, no bo znam was, no Janinę znam, a i Ela, ciebie Darek też znam. Jest fajnie, że możemy tak pogadać.
0: Jasne.
1: Ale że gdzieś towarzyszy nam tutaj Chrystus. Znaczy głównie.
0: Dokładnie. Głównie dlatego. Dokładnie.
1: Wtedy wychodzi fajna, audycja bez nawet planowania, nie?
0: Otóż to, nasza żadna nie była planowana. Zwłaszcza ta 1001. Zygmuncie, zapraszamy cię, abyś zaanonsował swój własny utwór. Niewierny patrzy na krzyż. Słuchamy twojej zapowiedzi.
1: Serdecznie po raz kolejny pozdrawiam wszystkich słuchaczy waszej listy. No i zapowiem. Niewierny patrzy na krzyż. Tila. Wszystkiego dobrego, ludzie, z Bogiem. Trzymajcie się. Muniek Staszczyk.
0: Z Bogiem, trzymaj się.
2: Pozdrawiam cię, Muńku, na razie.
1: Cześć, Janina. Cześć, Darek.
0: Cześć, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.

czaszki słychać głos. Niewierny Didymos, niewierny Didymos. Na górze czaszki słychać głos.

25 lat muzycznych darów, wspominamy 1001 notowanie i obecność Zygmunta Staszczyka. Przy okazji poznaliśmy genezę powstania utworu Niewierny patrzy na krzyż. Dziękuję za uwagę. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, za sterami techniki radiowej Nikodem Sołtysiak. Z Bogiem!

0: Lista przeboju.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przeboju. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina. Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
3: Tu Radio Rodzina.

Dexter's Bridge. That is cool.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

bo przychodzi nagle takie coś, przy czym niknie mądrość jak na złość.

0: Radio Lecina.
1: Brzeg.
0: Sek.
1: 94 FM.

pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niego.

że obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co